Generation of the Groove. Generation.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest trzecia.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
0: I po reklamie.
2: Największe hity non-stop
3: w Radiu Jar.

0: To jest Radio Yard.
1: Zobaczył ją tak bardzo blisko, tak naturalnie przepiękną.
2: Największe hity non-stop
0: w Radio Yard.
3: Minęła czwarta.
2: Największe hity non-stop
0: w Radio Yard.

0: reklama.
1: Kompleks Yard nad Zalewem w Wasilkowie zaprasza na wyjątkowe wieczorki taneczne dla nieco starszych nastolatków. 40 lat minęło. Jeśli czujesz w sercu młodość, to impreza właśnie dla Ciebie. W każdą niedzielę od godziny 16 bawimy się przy muzyce na żywo, wspominając najlepsze przeboje i tworząc nowe wspomnienia. Kompleks Yard nad Zalewem, ulica Białostocka 94, wygodny dojazd autobusem linii 100. Nie siedź w domu, przyjdź i zatańcz. Zapraszamy w każdą niedzielę od 16.
0: I po reklamie.
2: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest szósta.
2: Sponsorem prognozy pogody jest LWD. Ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
3: Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skipbiałystok.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody była LWD. Ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
5: Blisko. Stąd.
0: W Radiu Yard.
5: Słowo na niedzielę, czyli magazyn ekumeniczny Radia Yard.
6: Szczęść Boże, wszystkich słuchaczy Radia Yard pozdrawia serdecznie ksiądz Adam Anuszkiewicz z kanału X Adam na bieżąco. W tą niedzielę, kochani, kolejną niedzielę wielkanocną, kiedy jeszcze trzeba przypominać sobie o radości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, o sensie naszego życia, słyszymy Ewangelię, w której Jezus Chrystus mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Różne mamy lęki, różne trwogi przychodzą do naszego serca, różnego rodzaju obawy w różnym okresie życia przeżywamy. Gdy jesteśmy małymi dziećmi, boimy się o swoich rodziców, o to, że może być rozwód, o różnego rodzaju nieszczęścia, łatwo nas wystraszyć. Później człowiek boi się samotności, boi się tego, że nie wyjdzie za mąż, nie ożeni się, że ten, z którym się zwiąże, może odejdzie ode mnie, zostanę sam, sama, że rozpadnie się to, co próbuję budować. Boimy się o to, czy dostaniemy dobrą pracę, czy ta praca zostanie utrzymana, czy będzie rozwój naszej kariery w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami. Różnego rodzaju lęki przychodzą na starość, o zdrowie, o życie. Lęk przed cierpieniem, przed samotnością, przed tym, że umrę i nikt mnie nie znajdzie. Rozmawiam często z ludźmi właśnie, którzy przeżywają tego typu obawy. Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii uczy nas spokoju ducha, uczy nas zawierzenia. Jesteśmy wszyscy powołani do tego, aby znaleźć swoją ostateczną przystań w niebie. Trudno o tym się myśli, trudno o tym pamiętać w codziennym zabieganiu. Dlatego zmartwychwstanie przypomina o sensie życia, o tym, że po koniecznej, naturalnej śmierci jest nieskończona radość nieba. Powołani do tego, szukamy argumentów, które by o tym mówiły. I zobaczcie, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zawsze przynosiło chrześcijanom tą podstawową prawdę o sensie życia, o zmartwychwstaniu też naszych ciał. Później mamy różnego rodzaju przeczucia w naszym sercu. Człowiek nie chce umierać, broni swojego życia. Tą naturalną potrzebę wszczepił w nasze serca sam nasz projektant, Bóg. Mamy też w końcu różnego rodzaju mistyków, mamy doświadczenia mistyczne, które są jakimś doświadczeniem niektórych wybranych osób, a po to, aby umocnić naszą wiarę, Bóg dopuszcza to, aby te osoby nam to przekazały, by poinformowały nas, umocniły nas w wierze. Wiele różnego rodzaju argumentów dotyczących wiary, egzorcyzmy, cuda eucharystyczne przypominają nam o tym, że Bóg naprawdę chce w tym świecie zmaterializowanym, który podważa sens wiary, życia, miłości, że w tym świecie Bóg też daje nam ciągle różnego rodzaju sygnały, aby nasze myśli podnieść do nieba. Życzę sobie wam, kochani, w tym zabieganiu, w tych różnego rodzaju planach weekendowych, majówkowych, abyśmy nie zapomnieli o tym, że sens naszego życia to miłość i radość przybywania z Bogiem na wieki. Błogosławionej niedzieli, błogosławionego tygodnia życzę wszystkim i niech ten piękny miesiąc maj przypomina nam o miłości Bożej, o trosce Bożej, o każdego z nas, o tym, że do tej nieskończonej wiosny, radości idziemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
5: Słowo na niedzielę, czyli magazyn ekumeniczny Radia Jard.

0: Reklama.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530 944 444.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: I po reklamie.
4: Blisko stąd.
5: W Radiu Jaru.

0: Blisko stąd. W Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezorąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezorąbek.
3: Hanbud.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
7: Odwiedź Giełdę Kwiatów na Andersa, miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć swoją zieloną przestrzeń. Bogaty wybór roślin oraz atrakcyjne ceny. Hodowcy kwiatów czekają na Ciebie przez 7 dni w tygodniu, również w długi weekend majowy. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: I po reklamie. Mamy siódmą.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest LWD. Ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
10: Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody była LWD. Ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: Blisko. Stąd.
11: W Radiu Yard.

0: Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Podlaskim.
1: Instytucje Czerwonego Krzyża w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Monika Stalończyk.
2: Tematem dzisiejszego spotkania będzie historia instytucji Czerwonego Krzyża w Białymstoku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zanim jednak przejdę do omawiania naszej regionalnej historii, warto powiedzieć kilka słów o samej organizacji. Powstała ona z inicjatywy szwajcarskiego kupca i filantropa Henri'ego Dunanta, który podczas jednej ze swoich podróży był świadkiem bitwy pod Solferino, stoczonej w 1859 roku pomiędzy sprzymierzonymi siłami francusko-włoskimi a armią austriacką. To, co tam zobaczył, opisał w książce Wspomnienia Solferino, ukazując tragizm wojny, cierpienie rannych żołnierzy oraz ciężką pracę służb sanitarnych. Wstrząśnięty ogromem cierpień Szwajcar zobowiązał się do zwrócenia uwagi świata na istotną kwestię, jaką była pomoc walczącym zarówno w szpitalach, jak i na polach bitew. Stał się propagatorem idei ochrony żołnierzy oraz wojskowego i ochotniczego personelu medycznego, a także pomysłodawcą utworzenia we wszystkich państwach komitetów pomocy rannym i chorym żołnierzom oraz ochotniczych organizacji społecznych niosących pomoc wojskowej służbie zdrowia własnego kraju. Aby uzyskać aprobatę dla swojego pomysłu, jeździł i spotykał się z najważniejszymi osobistościami ówczesnej Europy. Poparcie znalazł w Radzie Federalnej Szwajcarii oraz Stowarzyszeniu Użyteczności Publicznej w Genewie. Dnia 9 lutego 1863 roku powołany został Komitet Pięciu, który kilka dni później został przemianowany na Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, a następnie 9 listopada na Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Datę tę określa się jako moment powstania Czerwonego Krzyża. Na ziemiach polskich idee niesienia pomocy poszkodowanym żołnierzom miały długą tradycję, która była mocno związana z walkami o wolność i niepodległość. W terenach podległych zaborcom początkowo działały jedynie organizacje czerwonokrzyskie powoływane przez państwa zaborcze. Było to Rosyjskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, a także Austriacki i Niemiecki Czerwony Krzyż. Sytuacja zmieniła się w czasie I wojny światowej. Ziemie polskie znalazły się po przeciwnych stronach frontu, a polscy żołnierze znaleźli się w sytuacji, w której brat musiał walczyć przeciwko bratu. Wojna dotknęła nie tylko wojsko, ale także ludność cywilną, która często była wysiedlana, niedożywiona i chora. Wobec tej sytuacji społeczeństwo polskie stanęło przed koniecznością zorganizowania pomocy. Powstawały wtedy liczne organizacje charytatywne, takie jak Polski Komitet Pomocy Sanitarnej, Centralny Komitet Obywatelski, Samarytanin Polski. Jednakże wszystkie te instytucje zdawały sobie sprawę, że pomoc byłaby znacznie skuteczniejsza, jeżeli udzielałaby jej jedna narodowa organizacja. Możliwość jej utworzenia pojawiła się po zakończeniu Wielkiej Wojny, gdy odrodziło się suwerenne państwo polskie. Wówczas to z inicjatywy wspomnianego już Samarytanina Polskiego dnia 18 stycznia 1919 roku w hotelu Bristol w Warszawie została zwołana Narada 75 Stowarzyszeń Sanitarnych w celu zjednoczenia i skoordynowania pracy wszystkich instytucji pomocowych oraz przedstawicieli władzy wojskowej. Honorowe przewodnictwo narady objęła Helena Paderewska, żona Ignacego Paderewskiego. Dwa dni później podjęto decyzję o utworzeniu jednej instytucji pod sztandarem Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża został książę Paweł Sepiecha. 27 kwietnia 1919 roku uchwalono status instytucji. Białostocki oddział powstał w tym samym roku. W jednodniówce Polskiego Czerwonego Krzyża z roku 1922 oddział energicznie zabrał się do pracy, która polegała przede wszystkim na agitowaniu członków oraz gromadzeniu niezbędnych funduszy. Organizacja na swoje potrzeby przyjęła budynek przy ulicy Warszawskiej 29. Zanim jednak rozwinęła się na dobre, działalność została wyhamowana przez kolejny konflikt zbrojny, wojnę polsko-bolszewicką. Z pomocą polskiemu towarzystwu w tym trudnym czasie przyszedł amerykański Czerwony Krzyż. Przedstawicielem amerykańskiej misji w Białymstoku od marca 1919 roku był Albert John Chesley, który sprawował funkcję szefa misji amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Polsce do czerwca 1920 roku. Instytucja zorganizowała oraz wyposażyła szpital w siedzibie PCK. Wspierała również materialnie szpitale miejskie, przekazywała im fundusze, leki, odzież oraz sprzęty. Biuro centralne misji znajdowało się w budynku przy ulicy Wasilkowskiej 27, który zamieszkiwał również amerykański personel. Natomiast skład główny zlokalizowany był w dwóch dwupiętrowych budynkach byłych koszar rosyjskich, które były połączone z koleją za pomocą konnej kolejki. kolejki wąskotorowej. W składzie przechowywano zapasy żywności, bielizny, odzieży, pościeli, łóżek szpitalnych, waty, gazy oraz innych potrzebnych sprzętów. Misja prowadziła również pracownię bakteriologiczną, która mieściła się poza miastem, obok szpitala zakaźnego, również urządzonego przez Amerykanów, a także ruchomą pracownię samochodową, działającą na tyłach frontów i służącą do celów sanitarnych, chemicznych i bakteriologicznych. Amerykański Czerwony Krzyż prowadził również sierociniec w zespole koszarowym, zajmowanym dzisiaj przez Podlaski Oddział Straży Granicznej przy ulicy Bema, w którym przebywać mogło około 1200 dzieci. Być może część dzieci, z polskich dzieci, przyjechała z kijowskiego przytułku, początkowo do Warszawy, na Powązki, a następnie do naszego miasta. Po zamknięciu placówki opiekuńczej dzieci zostały skierowane do sierocińca Świętego Wacława w Liskowie, prowadzonego przez księdza Wacława Bliźnieńskiego. W mieście rozwijały się również inne instytucje społeczne, m.in. harcerstwo, grupy paramilitarne, takie jak chociażby Towarzystwo Sokół, Straż Kresowa czy Koło Polek. Te ostatnie współpracowały z białostockim PCK, m.in. w objęciu opieką żołnierzy przebywających w szpitalach miejskich oraz organizacji punktów żywnościowych w Białymstoku i Brześciu Litewskim. W tych miejscowościach funkcjonowały również stacje rozdzielcze i obozy jenieckie, utworzone jeszcze w lutym 1919 roku, zaraz po przejęciu kontroli nad miastami przez Wojsko Polskie. W zwalczaniu epidemii chorób zakaźnych pomagał oczywiście amerykański Czerwony Krzyż, dostarczając żywność i odzież. Podsumowując, działalność Czerwonego Krzyża na terenie naszego miasta w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości była odpowiedzią na niezwykle trudne warunki społeczno-polityczne i humanitarne, z jakimi przyszło się mierzyć jego mieszkańcom. Dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy, współpracy z organizacjami społecznymi oraz wsparciu zagranicznych instytucji możliwe było stworzenie sprawnie funkcjonującej sieci pomocy dla żołnierzy, jeńców wojennych oraz ludności cywilnej. Doświadczenia zdobyte w tym okresie ukształtowały dalszą działalność białostockiego oddziału PCK w dwudziestoleciu międzywojennym, czyniąc go bardzo ważnym elementem lokalnego życia zarówno społecznego, jak i humanitarnego. Historia ta pokazuje, jak wielką rolę odgrywała solidarność, praca społeczna, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka w momencie największych kryzysów, a także jak idee zapoczątkowane jeszcze przez Henri'ego Dunanta znalazły swoje trwałe miejsce również w historii naszego regionu.
1: Mówiła Monika Stalończyk.
0: To była Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstała we współpracy z Muzeum Podlaskim.

0: zaprasza Joanna Januszkiewicz.
1: Cześć, tu Joanna Januszkiewicz i podcast Gotuj z historią. Dziś dalej o chlebie. Moi drodzy, chleb w dawnej Polsce nie był takim jedynie produktem spożywczym, ale stanowił dobro o fundamentalnym znaczeniu społecznym, religijnym i ekonomicznym. Jego jakość, cena i dostępność dotyczyły bezpośrednio bezpieczeństwa egzystencjonalnego mieszkańców. Mieszkańców głównie miasta, bo tam był wypiekany w takich cechach rzemieślniczych. I tutaj takim fajnym przykładem jest Kraków. Ja wiem, Kraków jest daleko. Gdzie Kraków, a gdzie Podlasie? Ale właśnie z Krakowa zachowały się dokumenty, które bardzo dokładnie opisują pracę piekarzy. I ta praca piekarzy w takich cechach była nie tylko związana z punktami, jakie należało przestrzegać, ale na przykład, jeżeli ktoś zrobił coś niewłaściwego, no to dostawał za to karę. I te kary, jak czytam ten dokument, one szczególnie mnie zaskoczyły, no bo rzeczywiście piekarz to dobry człowiek, który po prostu wypieka chleb, którym żywi się społeczeństwo, a jakie kary on może mieć? Za co te kary? I tutaj się okazuje, że tych kar było sporo, bo oczywiście były znane kary pieniężne i takie kary dostawało się na przykład za wypiek chleba w niedzielę i święta, bo tego nie można było robić. Albo kary za oszukańcze ważenie, czyli na przykład używanie mąki z domieszką jagieł, albo takie manipulowanie składem chleba, że ta ostateczna waga bochenka nie zgadzała się z tą, jaka być powinna. Też piekarze nie mogli sprzedawać swojego pieczywa w domu, tylko musieli po prostu w takich specjalnych sklepach, tak zwanych jatkach piekarskich go sprzedawać. No ale trzeba było też dbać o religię, o kościół, o kaplicę, więc jeżeli ktoś coś przewinił, no to trzeba było na przykład zanieść jakieś specjalne świece do kościoła i w ten sposób odkupić winę. Jak się okazuje, były też kary więzienia, chłosty, no i myślę, że taka najbardziej dotkliwa kara dla piekarza to było zapieczętowanie koryta. A moi drodzy, koryto to po prostu dzierża, w której się wyrabiało ciasto. Czyli takie bardzo ważne narzędzie, o które piekarz bardzo dbał, więc jeżeli zabroniono mu z niego korzystania, myślę, że to była bardzo dotkliwa kara, myślę, że jeszcze bardziej dotkliwa niż po prostu zwykła chłosta. No i ten dawny system kar, to miał chronić pewien taki rytm. Rytm religijny, taki rytm wspólnoty, takiego życia, życia wspólnego. No bo zobaczcie, wypiek w niedzielę czy święta to było wykroczenie, ale też i różne inne próby oszustwa były po prostu surowo karane. A dzisiaj trochę rzeczywistość jest odwrotna. No bo tak, wielkie piekarnie przemysłowe pracują właściwie nieprzerwalnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I tylko po to, żebyśmy mogli rano wstać, wejść do sklepu i kupić świeży taki bochenek chleba. Czyli taka stała dostępność to jest właściwie norma, a gdyby nam zabrakło tego chleba, no to zaraz byśmy się zdenerwowali i uznali to za jakieś zaniedbanie. Ale także zmieniło się rozumienie oszustwa, no bo w XVI czy w XVII wieku manipulowanie wagą, składem czy takim miejscem sprzedaży było dużym wykroczeniem wobec prawa, a dziś takie podobne napięcia też się pojawiają, ale one są w relacji producent-konsument, czyli sprzedaż wczorajszego pieczywa w takiej cenie regularnej wielu klientów odbiera jako nadużycie, no bo jeżeli chcemy kupić wczorajszy chleb, no to oczekujemy jasnej informacji, że on jest z wczoraj i chcemy, żeby on był po prostu tańszy. Ale też chciałam powiedzieć, że taka współczesność też przyniosła pewne rozwiązania, które można uznać za formę takiej społecznej odpowiedzialności. Czyli na przykład coraz popularniejsze są, ja nie wiem, czy wy z nich korzystacie, ale ja tak, takie aplikacje bądź inicjatywy, które umożliwiają wieczorny zakup niesprzedanego pieczywa w niższej cenie i w ten sposób jakby ratujemy je przed zmarnowaniem. W ten sposób taki chleb rzemieślniczy, który często jest bardzo drogi, nie oszukujmy się, w takiej regularnej sprzedaży, staje się po prostu dostępny taniej, ale jednocześnie ogranicza skalę takich odpadów. I warto też pamiętać, że pieczywo bardzo dobrze znosi mrożenie, więc jeżeli macie nadmiar świeżego chleba, to nie musi wcale oznaczać straty. Jeżeli go odpowiednio zamrozicie, a potem dobrze rozmrozicie, no to on dalej zachowuje smak i strukturę, po prostu nadal jest świeży.

0: Więc w świecie takiej nadprodukcji i stałej dostępności to taka prosta praktyka, która właściwie przywraca moim zdaniem chlebowi należny szacunek. Więc można powiedzieć, że chociaż dzisiaj już nie mamy cechów, no to nadal jest pytanie o uczciwość, o jakość i o taką odpowiedzialność w piekarnictwie. Tyle, że dzisiaj już nie decyduje taka starszyzna cechowa, lecz my, rynek i konsumenci, to my właśnie pełnimy rolę najsurowszych sędziów. Do usłyszenia.
1: Gotuj z historią. Zaprasza Joanna Januszkiewicz.
2: Reklama.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
3: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii, ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii, 530 944 444.
2: I po reklamie.
1: Blisko stąd. W Radiu Yard. Kopalnia historii. W Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Podlaskim.
5: Starosielce. Miasto kolejowych tradycji. Paweł Okołot.
6: Tematem dzisiejszej opowieści będzie historia powstania Starosielc, współcześnie znanej jako jednej peryferyjnej, nieco zapomnianej dzielnicy Białegostoku, o bardzo interesującym rodowodzie. Obecnie mało osób wie, że do 1954 roku było to osobne miasto z własnym budżetem, magistratem oraz niezwykle ciekawą kolejową tradycją. Miasto to było zamieszkane głównie przez kolejarzy oraz ich rodziny. Aby prześledzić historię tego miejsca, wróćmy do samego początku. Do powstania Starosielc przyczyniła się budowa dwóch nowych linii kolejowych przebiegających przez Białystok. Kolej, jak wiadomo, była fundamentalnym czynnikiem rozwoju państwa, stymulowała jego wzrost gospodarczy, można było bardzo szybko dostarczyć towary na duże odległości. Dodatkowo rozwój kolei umożliwił również wewnętrzne migracje. Ludzie z terenów wiejskich zaczęli przyjeżdżać do miast, co przyspieszyło proces urbanizacji oraz gwałtowny wzrost liczby mieszkańców miast. Dotyczyło to nie tylko naszego regionu, ale całej ówczesnej Europy. Wróćmy jednak do tych dwóch ważnych inwestycji. Pierwsza z nich, tak zwana kolej warszawsko-petersburska, łączyła Warszawę z Petersburgiem w Rosji, a więc dwie stolice. Oczywiście należy pamiętać, że zarówno Warszawa, jak i Białystok wchodziły w tym czasie w skład zaboru rosyjskiego. Co ważne, była to druga linia kolejowa na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego. Utworzono ją w 1862 roku. Zdecydowanie lepiej sytuacja wyglądała na ziemiach pozostałych zaborców, a więc Prus i Rosji. Tam rozwój kolei nastąpił zdecydowanie wcześniej i na dużo większą skalę. Wracając do samych Starosielc, skupmy się na powstaniu tej drugiej linii kolejowej, która wywarła bezpośredni wpływ na powstanie stacji i osady. Druga linia, a więc kolej Brzesko-Grajewska, wchodziła w skład dłuższej linii mającej połączyć Królewiec z Odessą, a więc dwa kraje, Prusy i Rosję, oraz dwa morza, Bałtyckie i Czarne. Dawało to impuls do rozwoju gospodarki i tworzenia wspólnych interesów, na przykład dalekosiężnego handlu i eksportu zboża. Przygotowania do budowy tej linii trwały blisko dekadę i prowadzono je w obu państwach jednocześnie. Zdecydowano o budowie wielu stacji, a jedna z nich miała być położona pomiędzy gruntami wsi Klepacze, Oliszki i Stare Sioł, czyli Starosielce, na tak zwanej ściance lub barzętarce. I to właśnie od tej wsi powstała nazwa nowej stacji i osady. Tu również wybudowany został okazały dworzec zniszczony w czasie II wojny światowej. Niestety, budowa i funkcjonowanie nowej linii kolejowej wykazały niedostateczne dotychczasowe zaplecze techniczne i remontowe taboru, zmuszając carskie władze do budowy nowej bazy naprawczej z prawdziwego zdarzenia. Przy nowej stacji kolejowej, położonej około 5 km od Białegostoku, wybudowano parowozownię z obrotnicą, halę napraw parowozów, wagonownie, wieże ciśnień, magazyny towarowe i wojskowe oraz wiele innych obiektów pomocniczych niezbędnych do funkcjonowania kolei. W zakładach tych dokonywano remontów wagonów i parowozów, a także innego sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania kolei. Ciekawostką jest fakt, że to właśnie tu dokonano niezbędnej naprawy parowozu, którym car Mikołaj II przybył do Białegostoku w czasie jego oficjalnej wizyty w 1897 roku, związanej z wielkimi manewrami wojskowymi. Kolejarze ze Starosielc od tego momentu zaczęli obsługiwać linie kolejowe do Grajewa, Brześcia, Grodna i Warszawy. Wielu z nich wspólnie ze swoimi rodzinami przybyła tu z odległych regionów, szukając tu pracy i nowych, zdecydowanie lepszych perspektyw życiowych. Po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj żyło tu około 2,5 tysiąca mieszkańców. Przeważająca ich większość, według spisu powszechnego, zadeklarowała narodowość polską. Wśród pozostałych pojawiło się 41 osób narodowości białoruskiej, 18 żydowskiej, 4 litewskiej i 3 rosyjskiej. Pod względem religijnym społeczeństwo Starosielc zdominowane było przez wyznawców religii rzymskokatolickiej, 1929 wiernych. Początkowo należeli oni do parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w pobliskiej Niewodnicy Kościelnej oraz kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Białymstoku. Następnie utworzyli oni własną parafię świętego Stanisława, kościół zaś ulokowano w przejętej po prawosławnych szkolnej cerkwi świętych Cyryla i Metodego, określanej również mianem kolejowej. Na drugim miejscu byli wspomniani przeze mnie prawosławni w liczbie 387 osób. Korzystali oni z kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy położonej przy ulicy Grzybowskiego, którą następnie rozbudowano. Kolejni wyznawcy religii mojżeszowej to 66 osób oraz ewangelicy 38 osób. Starosielce, w przeciwieństwie do innych miast, nie posiada oficjalnej daty powstania popartej dokumentami. W archiwach brak jest tego typu dokumentów. Nieoficjalnie za taką datę przyjęło się 9 sierpnia 1873 roku, kiedy to pierwszy pociąg wjechał na stację. To jeszcze raz podkreśla ścisły związek miasta z koleją, która trwać będzie do lat 90. XX wieku. Prawa miejskie Starosielce otrzymały na mocy rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 29 września 1919 roku. Natomiast pierwsze wybory do Rady Miejskiej odbyły się tu 29 października tego samego roku. Dziś Starosielce stanowią integralną część administracyjną miasta. Do Białegostoku zostały włączone 1 kwietnia 1954 roku. Warto raz jeszcze podkreślić, że na przestrzeni tych wszystkich lat sercem Starosielc była kolej i funkcjonujące przy niej zakłady. Początkowo jako zakłady remontowe zaplecza kolei żelaznych, następnie drogowe warsztaty mostowe oraz finalnie kolejowe zakłady konstrukcji stalowych. Ale to już zupełnie inna historia na kolejną opowieść. Dziękuję za uwagę. Zainteresowanych zgłębieniem tematu historii Starosielc odsyłam do świetnych publikacji pod redakcją pana Wiesława Wróbla oraz Krzysztofa Obłockiego.
5: Mówił Paweł Okołot.
1: To była Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstała we współpracy z Muzeum Podlaskim.

0: zaprasza Joanna Januszkiewicz.
1: Cześć, tu Joanna Januszkiewicz i podcast Gotuj z historią. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać trochę o takim luksusowym piekarnictwie. No bo chociaż nagrywam ten podcast w Białymstoku, patrzę przez okno i myślę sobie o Podlasiu, o naszych takich lokalnych piekarniach, ale o zapachu chleba, który znam od dziecka, bo mój dziadek był piekarzem i babcia też często piekła chleb w domu. No to jeżeli chodzi o takie źródła historyczne, do których mam dostęp, no to trzeba jechać do Krakowa. I to do takiego Krakowa sprzed 400 lat. No to właściwie pewnie zachodzicie w głowę, gdzie Białystok, a gdzie Kraków. Ale właśnie tam zachowały się takie źródła, które pozwalają nam zajrzeć w ten dawny świat piekarzy, ich przywilejów, kar, no i też luksusów. No bo o Białymstoku z XVI wieku nie znamy tylu szczegółów, nie ma tylu informacji. Czy ich nie było, czy one się nie zapisały, no bo wiadomo, Białystok rozwijał się inaczej. Trochę później, może trochę wolniej, może te dane się nie zachowały. No bo wiecie, historia bywa wybiórcza, ale dzięki takim krakowskim księgom możemy zobaczyć pewien model rzeczywistości, obraz świata, w którym nawet rodzaj mąki decydował o pozycji społecznej, a biały chleb był dobrem elitarnym. I to jest fascynujące, bo choć opowiadam dziś z Podlasia o dawnym Krakowie, to tak naprawdę próbujemy wspólnie zrozumieć coś uniwersalnego, czyli jak jedzenie odzwierciedla hierarchię społeczną, ekonomiczną i mentalność epoki. Czasem nie mamy lokalnych źródeł, ale mamy lustro w postaci innego miasta. I w tym lustrze możemy zobaczyć świat, którego już nie ma, a który ukształtował nasze myślenie, w tym przypadku o chlebie, o luksusie i o codzienności. W dawnej Polsce, moi drodzy, towary luksusowe w piekarnictwie definiowano przede wszystkim poprzez rodzaj użytej mąki, ale także dostępność czasową wyrobów, no i też taki monopol rzemieślniczy, ale w tym już myślę nie będziemy się specjalnie zagłębiać. No bo takim fundamentem luksusu był chleb biały, czyli wykonany z mąki pszennej. W przeciwieństwie do tego powszechnego i taniego chleba żytniego, razowego, no bo pieczywo białe było bardzo drogie i wynikało to w głównej mierze z ceny ziarna pszenicy, ale także z takiego kosztownego procesu produkcji, no bo wchodziło tutaj w grę wielokrotne mielenie, no i oczywiście odsiewanie. Ale takie białe pieczywo było też ekskluzywne pod względem prawnym. I to jest ważne, ponieważ możliwość sprzedaży takiego białego pieczywa, białego wypieku mieli tylko i wyłącznie miejscowi mistrze tacy. Tacy naprawdę piekarze z prawdziwego zdarzenia. Ale też należy pamiętać, że takie pieczywo białe to też takie pieczywo różnorodne, tak? Czyli mamy jakieś bułki, strusle, obwarzanki, no ale także kołacze czy różne placki. No i też wchodzą w to wyroby świąteczne i okolicznościowe. I tutaj byśmy zwrócili uwagę na torty, babki, jakieś kluski, miodowniki, a miodowniki, czyli pierniki. Więc to są takie produkty, można powiedzieć, o takiej trochę ograniczonej dostępności, no bo to są produkty sezonowe, które załóżmy można było wypiekać tylko w określone dni tygodnia albo na przykład w określone w ogóle, w określony czas w roku. Znaczy na przykład można było je jeść w jakieś tam święta. I jak pomyślimy o tych produktach luksusowych, no to one nie tylko smakowały lepiej, ale także świadczyły o statusie. Czyli takie białe pieczywo można było znaleźć na przykład na Zamku Królewskim czy na dworach magnackich, no i tam właściwie głównie je jedzono, ale także musimy pamiętać o tym, że taki biały chleb, no to służył także jako rodzaj podkładki, czyli rodzaj takich talerzy pod mięso, co w ogóle było jakimś takim wyrazem wielkiej obfitości. A w czasach współczesnych mamy właściwie zupełną odwrotność od takich dawnych reguł luksusu w piekarnictwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu biały chleb był postrzegany jako produkt lepszy, droższy, kojarzony z wyższym statusem. Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pieczywo białe, pszenne, w wielu przypadkach jest po prostu tańsze od pieczywa ciemnego, razowego czy żytniego. Symbolami niskiej ceny stały się takie chlebowe klasyki supermarketowe, czyli na przykład taki chleb baltonowski, który na pewno bardzo dobrze znacie. I on w regularnej sprzedaży kosztuje coś około 5 zł. A jak tam zajrzymy do jakichś takich sklepów sieciowych, no to wiadomo, że możemy znaleźć go jeszcze taniej. A z kolei pieczywo ciemne, pieczywo żytnie i razowe, no to obecnie sprzedawane jest, uwaga, pod takimi nazwami, które sugerują tradycję, dworskość, hetmańskość. No i ono bywa droższe w przeliczeniu na kilogram niż takie pochenki białe. No i teraz, co to się zmieniło? Jak to się wszystko odwróciło? No bo tak, ten współczesny układ cenowy sprawia, że kulturowe skojarzenia z pieczywem uległy w ogóle przewartościowaniu. Czyli chleb baltonowski, obok innych takich tanich, pszenno-żytnich bochenków, jest postrzegany jako taka codzienna, taka tańsza, powiedzmy, podstawa żywienia. Ale natomiast chleby cienne, razowe, żytnie, które właśnie otrzymują taką marketingową etykietę, jak dworskie i w ogóle jakieś takie powymyślane, takie historycznie brzmiące nazwy, one po prostu bywają droższe i w oczach konsumentów mogą pełnić rolę taką świadomego wyboru smaku zdrowotnego i w ogóle takiego jakościowego. Można więc powiedzieć, że współczesna hierarchia pieczywa jest odwrócona względem tej sprzed wieków, bo to nie biały chleb stanowi o uksusie i prestiżu, lecz raczej chleby ciemne, pełnoziarniste i rzemieślnicze, żytnie w ogóle, które są zdecydowanie droższe niż codzienne białe bochenki pszenne. Do usłyszenia.
0: Gotuj z historią. Zaprasza Joanna Januszkiewicz.

0: masz. Reklama.
1: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
5: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
6: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
7: Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
8: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70. W Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
9: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga! Do końca miesiąca. Szeroki wybór. Trafna decyzja. Salon Ekspert. Ulica Przędzelniana 60. Centrum Handlowe Fasty. Białystok.
10: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
11: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
7: I po reklamie.
12: Blisko stąd. W Radiu Yard.

0: Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Podlaskim.
1: Czy szlachta podlaska była bogata? Nierówności sprzed 400 lat. Dawid Kowalik.
2: Szlachta w powszechnym wyobrażeniu funkcjonuje jako stan ludzi zamożnych, uprzywilejowanych i wyraźnie odróżniających się poziomem życia od reszty społeczeństwa. Dwór, ziemia, przywileje i pieniądze – taki obraz utrwalił się zarówno w kulturze, jak i w szkolnych narracjach. Rzeczywistość dawnej Rzeczypospolitej była jednak zupełnie inna, a Podlasie sprzed około 400 lat jest tego dobrym przykładem. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy szlachta podlaska była bogata, trzeba najpierw przypomnieć, czym w ogóle był ten stan i jaką rolę odgrywał w strukturze społecznej państwa. Początki stanu szlacheckiego sięgają średniowiecza, kiedy z grona rycerstwa wykształciła się grupa ludzi zobowiązana do służby wojskowej w zamian za ziemię i przywileje. Z czasem status ten stał się dziedziczny, a dostęp do niego coraz bardziej ograniczony. W epoce nowożytnej, czyli w XVI, XVII i XVIII wieku, szlachta była już wyraźnie wyodrębnionym stanem społecznym, stanowiącym około od 5 do 8% ludności korony Królestwa Polskiego. W tym okresie szlachta cieszyła się rozległymi przywilejami. Miała niemal wyłączny dostęp do władzy politycznej, sprawowała urzędy lokalne i centralne, wybierała spośród siebie na sejmikach ziemskich delegatów na sejm walny, a w sytuacjach kryzysowych zawiązywała konfederacje i rokosze. Korzystała także z licznych ulg fiskalnych i zwolnień z podatków bezpośrednich. Jednocześnie prawo gwarantowało formalną równość wszystkich szlachciców, niezależnie od ich majątku. Stąd znane powiedzenie, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Ta równość miała jednak przede wszystkim charakter prawny. Pod względem majątkowym i dochodowym szlachta była silnie zróżnicowana, a różnice te były szczególnie widoczne na Podlasiu. Podlasie w XVI i XVII wieku stanowiło region o wyraźnie odmiennej specyfice niż centralne ziemie korony. Przez długi czas należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego i dopiero w 1569 roku na mocy Unii Lubelskiej zostało włączone do Królestwa Polskiego. Ta przeszłość pozostawiła trwały ślad w strukturze społecznej i własnościowej regionu. W tym sensie Podlasie można traktować jako swoisty litewski mikroświat funkcjonujący w ramach korony. Najlepiej widać to w strukturze własności ziemi. W województwie podlaskim, obejmującym ziemię bielską, drohicką i mielnicką, wyjątkowo duży udział miały dobra królewskie. Król był największym właścicielem miast, miasteczek, wsi i rozległych kompleksów leśnych. W żadnym innym województwie korony domena królewska nie odgrywała tak istotnej roli. Taki układ był charakterystyczny dla Wielkiego Księstwa Litewskiego i został na Podlasiu zachowany również po jego włączeniu do korony. Drugą grupą wielkich właścicieli byli możnowładcy litewsko-ruscy, tacy jak Radziwiłłowie, Sapiechowie, Chodkiewiczowie czy Kiszkowie. To oni posiadali największe kompleksy dóbr ziemskich i jednocześnie należeli do najważniejszych ekonomicznie elit regionu. Co istotne, to właśnie te rody były największymi płatnikami podatków na Podlasiu. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja większości szlachty podlaskiej. Była to przede wszystkim szlachta drobna, wywodząca się z wspólnego Mazowsza, często posiadająca niewielkie gospodarstwa, a nierzadko pozbawiona poddanych, uprawiająca swoje ziemie samodzielnie. Tak zwana szlachta bez kmieca nie dysponowała folwarkami ani zapleczem gospodarczym, które mogłoby generować stabilne i wysokie dochody. Sytuacja materialna bywała porównywalna z położeniem zamożniejszych chłopów. Na te sytuacje nakładały się dodatkowo warunki gospodarcze regionu. Podlasie miało niewiele dużych miast. Dominowały miasteczka, znaczną część terytorium zajmowały lasy, a gospodarka miała w dużej mierze charakter ekstensywny. W porównaniu z Wielkopolską czy Małopolską możliwości gromadzenia dochodów były tu znacznie ograniczone. W efekcie bogactwo koncentrowało się w rękach wąskiej grupy elit, podczas gdy większość szlachty funkcjonowała na stosunkowo niskim poziomie materialnym. O skali tych nierówności wiemy między innymi dzięki źródłom podatkowym. Choć szlachta korzystała z licznych zwolnień, bo przecież nikt z nas podatków płacić nie lubi, to nie była ona całkowicie wolna od obciążeń fiskalnych. Według przywileju Koszyckiego nadanego polskiej szlachcie w 1374 roku przez Ludwika Węgierskiego, szlachta została zwolniona z większości świadczeń poza ustanowionym stałym podatkiem, tak zwanym poradlnym, w wysokości 2 groszy z łana chłopskiego. Oczywiście w XVI wieku ten podatek zmienił swój charakter, ponieważ opodatkowano obok ziemi urządzenia gospodarcze, takie jak chociażby młyny czy folusze, oraz wybrane formy działalności gospodarczej, a raczej kategorii ludności wiejskiej, na przykład rybaków. Wysokość podatku płaconego przez gospodarstwo szlacheckie pozwala nam częściowo odtworzyć jego realny potencjał ekonomiczny. Pamiętać jednak należy, że niektóre podatki, takie jak właśnie podatek łanowy, o którym mówimy, przerzucano najczęściej na swoich poddanych.
0: Blisko stąd.
3: W Radiu Yard.
4: Reklama.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
7: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
8: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
9: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
4: I po reklamie. Minęła 8.
10: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
11: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
10: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
12: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę to
3: coś niesamowitego.
12: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
13: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
10: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
10: 24 stopnie na wschodzie Polski, w centrum i nad morzem 26, w górach też około 25, a na zachodzie najcieplej 28. Mnóstwo słońca, nie powinno padać. Wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. Jutro pojawią się deszczowe chmury, przyjdą z północnego zachodu.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
16: Blisko stąd.
7: W Radiu Yard.

0: mama.
1: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
2: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
1: Nie. To ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
2: A ile to kosztuje?
1: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
2: Jesteś pewny?
1: Tak. LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
2: To prawie jak za pół ceny.
1: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. lwdkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
3: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
4: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spoko.

0: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
0: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
0: Promień Energii. 530 944 444.
2: I po reklamie.
3: Blisko stąd.
4: W Radiu Yard.

0: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament, twój jacht, twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
4: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
5: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
6: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
10: Świat okularów, świat okularów, świat okularów.
11: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy, Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
12: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
11: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
12: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
11: i minus 35% na szkła.
12: Świat okularów.
13: Świat okularów.
11: Świat okularów.
14: I po reklamie.
15: Blisko. Stąd.
16: W Radiu Yard.

0: Blisko stąd. W Radiu Jard.
1: Reklama.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
4: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
5: Kompleks Yard nad Zalewem w Wasilkowie zaprasza na wyjątkowe wieczorki taneczne dla nieco starszych nastolatków. 40 lat minęło. Jeśli czujesz w sercu młodość, to impreza właśnie dla Ciebie. W każdą niedzielę od godziny 16 bawimy się przy muzyce na żywo, wspominając najlepsze przeboje i tworząc nowe wspomnienia. Kompleks Yard nad Zalewem, ulica Białostocka 94, wygodny dojazd autobusem linii 100. Nie siedź w domu, przyjdź i zatańcz. Zapraszamy w każdą niedzielę od 16.
6: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
7: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż niejeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbox. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
8: Hanbut.
9: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, Twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
10: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha 13/15. Zapraszamy.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
1: I po reklamie. Jest dziewiąta.
13: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
14: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
15: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
14: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
13: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
13: Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około, podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.
16: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: Blisko stąd. W Radiu Yard.
18: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Zapraszamy na wędrówki po regionie w Radiu Yard. Zamknij oczy i wyrusz z nami w niezwykłą wyprawę słowem malowaną. Oprowadza Lech Pilecki.
1: Corocznie naszą Białowieżę odwiedzają tysiące turystów, nie tylko z Polski, ale można powiedzieć z całego świata. I zapewne każdy z nich udaje się na spacer po Parku Pałacowym, aby zobaczyć tam wprost bajeczny, jakby namalowany przez jakiegoś dobrego artystę budynek, który my nazywamy od lat Dworkiem Gubernatora. Jest on najstarszym budynkiem znajdującym się w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Dworek wybudowano na potrzeby rządu gubernatora Grodzieńskiego i usytuowano go w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się dwór naszego króla Augusta III Sasa. W budynku zatrzymywali się zawsze najwyżsi przedstawiciele administracji państwowej. Podobno pierwszym gościem, który odwiedził ten budynek, był generał gubernator okręgu grodzieńskiego Piotr Mirkowicz, który przybył do Puszczy na polecenie samego cara, który planował urządzić w Puszczy polowanie na żubry. Przyjeżdżali tam przeróżni dostojnicy carscy, ministrowie, członkowie rządu, a w 1860 roku gościł tam również sam Aleksander II. Budynek ten nie zawsze wyglądał tak pięknie, jak to dzisiaj widzimy. Dlatego też zrobiono tam bardzo solidny remont. Dobudowano jedno czy nawet więcej niż jedno skrzydło i od tego momentu, kiedy zakończył się okres tego remontu, zaczęto go nazywać po prostu carskim pawilonem myśliwskim, który był godny przyjęcia samych rosyjskich carów, a także i wielkich książąt i innych gości carskich, którzy tam się zatrzymywali. Na pamiątkę tych carskich lwów, na które przyjeżdżali dostojnicy carscy wraz z carem, w tym budynku urządzono muzeum, gdzie wystawiano bardzo liczne eksponaty, te trofea myśliwskie, a także i dary, jakie carowi ofiarowywali przyjeżdżający tutaj na swoje lwy, na przykład książę pruski albo inni bardzo znani gości. Niestety te pamiątki zostały wywiezione do Rosji w 1915 roku i tam już zostały po prostu na zawsze. A dworek, dworek pozostał, bo miał do spełnienia zawsze bardzo wiele funkcji. Mówię o czasie, kiedy już upadł carat. Podczas I wojny światowej w budynku tym zorganizowano szpital polowy, a kiedy już nie było potrzeby leczenia tam lub przechowywania rannych, to mieściło się tam kasyno oficerskie, które funkcjonowało właściwie nawet do czasów II wojny światowej. Później siedzibę swoją miało tutaj biuro turystyczne, które zarządzało takim lokalnym tutaj ruchem turystycznym. Był też jakiś tam sklepik z pamiątkami. I w międzyczasie ten budynek po prostu zmieniał coraz swoje niektóre elementy i wyposażenia wnętrza, zależnie od tego, jaka była potrzeba. Już po odzyskaniu wolności przez Polskę dworek był gospodą turystyczną, był jadłodajną i nawet restauracją obsługującą po prostu przyjeżdżających tutaj gości. Również bardzo gwarno było w tym budynku i coraz gwarniej, kiedy w 1980 roku w Białowieży uległo zniszczeniu po pożarze przedszkole. I to przedszkole przeprowadziło się właśnie do tego budynku dworku gubernatora. I po 92 latach użytkowania tego budynku, dworku gubernatora na przeróżne cele i pełnił on wówczas bardzo różne funkcje. Wreszcie przyszedł czas w 1986 roku na po prostu generalny jakby remont tego no już mocno zniszczonego budynku. Opracowano bardzo szczegółową dokumentację i okazało się, że ten budynek rzeczywiście jest w bardzo złym stanie, bo odkryto nawet, że nie posiada on fundamentu, solidnego fundamentu, a jego funkcje fundamentu pełniły po prostu glazy, a nawet w jednym miejscu podobno podczas robienia ekspertyzy technicznej znaleziono, że w jednym miejscu jego fundamentem było kolo od młyńskich żaren. Remont trwał, ten solidny remont trwał aż do 1994 roku. Sporo zrobiono różnych zmian, proszę Państwa, i budynek rzeczywiście zamienił się z tych różnych funkcji w ośrodek edukacji przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Można tam wejść do środka, można zobaczyć, jak on pięknie wygląda, ale chyba najbardziej ekscytujące wręcz wrażenie robią widoki, kiedy obchodzi się ten dworek gubernatora ze wszystkich stron dookoła. Nie dziwnego, że bardzo często można tam zobaczyć pary, które zawierają związki małżeńskie i robią sobie sesje fotograficzne na tle tego bajecznego, pięknego, kolorowego, fantastycznego, drewnianego budynku z takim mnóstwem ozdób rzeźbionych przez jakichś znanych miejscowych i nie tylko miejscowych artystów. Proszę Państwa, dworek gubernatora to jeden z dzisiaj z najpiękniejszych obiektów w Białowieży, które koniecznie każdy z nas powinien zobaczyć.
0: Była to audycja Wędrówki po regionie w Radiu Yard. Opowiadał Lech Pilecki.
2: Radio Yard.
3: Największe hity.
4: Radio Yard.

0: Wędrówki po regionie w Radiu Jart. Zaprasza Lech Pilecki.
1: Powiat hajnowski, a dokładnie będzie to Narewka, Tamarą Soloniewicz słynąca. Jeśli ktokolwiek z Państwa znajdzie się jako turysta w Narewce, liczącej obecnie prawie 1000 stałych mieszkańców, z pewnością prędzej czy później trafi do galerii imieniem Tamary Soloniewicz, artystki szeroko znanej nie tylko w Polsce, ale znacznej już chyba części i Europy. Ta galeria to już chyba historyczne na Podlasiu miejsce znakomicie pokazujące twórcze, kinematograficzne osiągnięcia jednej z najwybitniejszych polskich reportażystek i reżyserek filmowych. Tamara Soloniewicz urodziła się w swojej ukochanej Narewce i tu spędziła lata młodości. Tutaj chyba w Narewce kształtowała się jej i świadomość, i wrażliwość. No a potem, jak to niesie życie, było Michalowo, Łódź, Warszawa i na koniec aż do śmierci mieszkała i pracowała do 2000 roku w Białymstoku. Za wybitne osiągnięcia zawodowe, szczególnie podczas wieloletniej pracy w redakcji reportażu i filmu dokumentalnego Telewizji Polskiej, w redakcji społecznej i dziennika telewizyjnego, a także w Telewizji Białystok, no i w wytwórni filmów dokumentalnych w Łodzi, otrzymała za to mnóstwo nagród, których uzupełnieniem były kolejne nagrody na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Myślę, że nikt inny z twórców polskiego dokumentu filmowego nie znał tak dobrze jak Tamara Soloniewicz naszego wielokulturowego Podlasia. I chyba nikt inny nie potrafił tak jak ona pokazać okiem, tym martwym okiem kamery, piękna naszej ziemi i jej kultury. Swoimi filmami Tamara Soloniewicz rozsławiła w świecie Hajnówkę, Gródek, Michalowo, Puszczę Białowieską, a także słynny w naszym regionie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. A przy okazji także mnóstwo pokazała zwyczajnych, prostych, ale jakże ciekawych ludzi z mało znanych miast i wsi pochodzących tutaj z naszej Białostoczyzny, ziemi białostockiej, i Podlasia. Nic zatem dziwnego, że o Tamarze Soloniewicz nie zapominają ani władze gminy Narewka, ani też jej mieszkańcy. A dowodem tego jest właśnie istniejąca w Narewce galeria imieniem Tamary Soloniewicz, która prezentuje i popularyzuje jej bardzo bogaty, twórczy dorobek. Cała jedna sala wystawienicza zawieszona jest blisko 30 czarno-białymi zdjęciami, które pokazują, jak ona pracuje przy kamerze, ale i także pokazuje, jak pracują jej najbliżsi współpracownicy na planie filmowym, jak chociażby znany szeroko operator kamery pan Mikołaj Nesterowicz. A także pokazuje ona swoje słynne zdjęcia podczas kręcenia filmu o Hajnówce noszącego tytuł znany bardzo szeroko, który nosi nazwę Miasteczko na skraju puszczy. I tylko oprócz tych zdjęć, biegnąc śladem innych takich podobnych prowadzonych w Polsce muzealnych galerii, w tej Narewce właśnie w galerii imieniem Tamary Soloniewicz nieco brakuje mi takiego kącika z komputerem i monitorem, na którym można na okrągło oglądać wszystkie filmowe dzieła Tamary Soloniewicz. Dziś prężnie działająca i prowadzona przez bardzo elokwentną i kompetentną panią Katarzynę Bielawską, galeria imieniem Tamary Soloniewicz jest centrum

0: życia kulturalnego no nie tylko Narewki, ale i całej gminy. Poza stałymi wystawami prezentowane są tam również czasowe ekspozycje malarstwa, plenery z rzeźby, warsztaty etnograficzne, no i liczne spotkania odbywają się tam z ludźmi bardzo interesującymi ze świata nauki, kultury czy gospodarki i nie tylko zresztą pochodzących z Narewki. Bardzo ważną chyba ostatnią częścią tej ekspozycji galerii imieniem Tamary Solonewicz zajmują w większości eksponaty etnograficzne pozyskane z terenu Narewskiej gminy, także i okolic, które no, wspaniale moim zdaniem uzupełniają świadectwo dokonań Tamary Solonewicz, naszej wielkiej mistrzyni reportażu i filmów dokumentalnych, przede wszystkim o naszym Podlasiu.
1: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
2: Reklama.
3: Odwiedź Giełdę Kwiatów na Andersa, miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć swoją zieloną przestrzeń. Bogaty wybór roślin oraz atrakcyjne ceny. Hodowcy kwiatów czekają na Ciebie przez 7 dni w tygodniu, również w długi weekend majowy. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: I po reklamie.
5: Blisko stąd.
1: W Radiu Yard.

0: Wędrówki po regionie w Radiu Yard. Zaprasza Lech Pilecki.
1: Krzywa ocalić od zapomnienia. Zwiedzając kompleks turystycznych atrakcji, jakie Wigierski Park Narodowy posiada we wsi Krzywe koło Suwał, zupełnie zostałem zaskoczony etnograficzną ekspozycją prezentowaną w starannie odnowionym stuletnim budynku, który kiedyś był zagrodą miejscowego leśniczego. Przed wiekiem była to solidna drewniana obora o konstrukcji zrębowej, a dziś jest ona przeobrażona w tradycyjną wiejską chatę z dachem naczółkowym, krytym blachą i z ozdobną, centralnie umiejscowioną nad wejściem mansardą. Całe wnętrze prostokątnego budynku zamieniono dość umownie w otwarte przestrzenie typowego wiejskiego domu, którego sień oczywiście jest zawsze początkiem tego domu. To pomieszczenie przeznaczone w większości dla mężczyzn. Wypełnione jest mnóstwem sprzętów gospodarskich, takich jak kosy do zbiorów żyta, pszenicy czy owsa, żarna do mielenia zboża na mąkę, całe wyposażenie warsztatu stolarskiego, rymarskiego, a także przedmioty, które używali kiedyś bartnicy. Tuż za sienią jest kuchnia, niewątpliwie najważniejsze pomieszczenie wiejskiej chaty, gdzie królował piec do przygotowywania posiłków, obok którego zbierali się domownicy czekający na śniadania, obiady i kolacje, albo też i było to miejsce rodzinnych spotkań. Licznie starannie dobrane przybory kuchenne doskonale już bez słów i ich wymieniania mówią o ich przeznaczeniu. Kolejnym pomieszczeniem ekspozycji jest oddzielona od kuchni izba, nazywana czystą lub białą. Jest ona wyposażona w łóżka, tradycyjnie zasłane kolorowymi narzutami i obłożone takimi piramidami poduszek. W tej izbie nie zabrakło świętych obrazów, a nawet małego ołtarza, rodzinnych fotografii na ścianach, no i także posażnych drewnianych skrzyń służących do przechowywania garderoby, dokumentów i najcenniejszych rodzinnych przedmiotów, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. To tutaj często stały dziecięce kołyski, zabawki tam gdzieś leżały porozrzucane i to wszystko, co służyło do pielęgnacji nowonarodzonych albo też małych dzieci. Ostatnim pomieszczeniem tego odtworzonego, ciekawego wnętrza wiejskiej chaty był tradycyjny warsztat tkacki, w którym gospodynie, no ale też i pomagające im dorosłe córki, zamieniały uprawiany len i owczą wełnę w przędzę i nici, z których na domowych krosnach wykonywano tkaniny na ubrania, no a także różnokolorowe dywany, chodniki czy też kilimy. Nie mogło zabraknąć domowych kolowrotków, służących do przędzenia nici, a także całego zestawu prostych narzędzi do całego procesu pozyskiwania, czyszczenia, farbowania i w końcu przędzenia wełny. A przed tą wiejską chatą, pod zadaszoną wiatą i na trawniku, warto jeszcze zobaczyć ekspozycję starych, ale ciągle jeszcze właściwie sprawnych maszyn rolniczych, służących jeszcze nie tak dawno do mało zmechanizowanej uprawy roli. Jej ozdobą tej całej kolekcji z całą pewnością jest drewniany, drabiniasty wóz konny z kolami okutymi metalowym plaskownikiem, którego charakterystyczny turkot kół przesuwających się po kamiennych bruku ciągle jeszcze od lat mojej młodości brzmi w zakamarkach gdzieś tam ukrytych głęboko w mojej pamięci. Ekspozycja wiejskiej chaty tej Wigierskiego Parku Narodowego we wsi Krzyże koło Suwał zaciekawia, zachwyca i budzi wspomnienia, bo należy do tych, które z oryginalnych eksponatów uzyskanych od mieszkańców Suwalszczyzny, a pochodzących w większości z XIX i XX wieku, stworzyli jedną z najwspanialszych etnograficznych wystaw w naszym regionie.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
2: Radio Yard.
3: Największe hity.

0: Wędrówki po regionie w Radiu Yard. Zaprasza Lech Pilecki.
1: Kruszewo, gmina Choroszcz, przydrożna kapliczka. Każdego turystę wjeżdżającego do Kruszewa, tą starą drogą łączącą przed laty Białystok z Jerzewem, zapewnie zainteresuje dość dziwne usytuowanie jej jakby odwróconej plecami do drogi niezbyt dużej murowanej białej budowy. Przykryta ściętym z jednej strony dwuspadowym dachem, pokrytym pomalowaną na czerwono ocynkowaną blachą, zdecydowanie kontrastującą z otynkowanymi ścianami, białymi ścianami, no bez jakichkolwiek ozdób, przypomina nieco malą wiejską chatę sprzed kilku wieków. I tylko wieńcząca wejściowy szczyt okrągła cylindryczna latarnia skutym przez wyraźnie zdolnego kowala łacińskim krzyżem wskazuje, że jesteśmy przed chyba niezwykle ciekawą przydrożną kapliczką. Ma ona zazwyczaj zamknięte dla osób, które zbliżają się do niej, płycinowe drzwi wejściowe z trzema małymi szybami doświetlającymi jej wnętrze. Przybita do jednej z nich, z tych takich płycin, nieco zamalowana biało-niebieska tabliczka informuje, że jest to zabytek chroniony prawem. Chciałbym zobaczyć wnętrze tej kapliczki, mającej zewnętrzne wymiary około 3,5 na 3,5 metra, a także podobną metrycznie wysokość 3,5 metra. No i życzliwi mieszkańcy Kruszewa od razu skierowali mnie do siedziby parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w pobliskich Konowalach, która to parafia opiekuje się tym obiektem. Bardzo gościnny ksiądz proboszcz Wojciech Kraśnicki nie tylko pozwolił mi zobaczyć wnętrze tej kapliczki, ale też opowiedział mi nieco faktów z jej historii sięgającej XVIII wieku, kiedy to prawdopodobnie została ona zbudowana przez dotychczas nieodkrytego fundatora i wykonawcę. Usytuowanie kapliczki, jak mi powiedział ksiądz proboszcz, wiąże się z polską reformą rolną 1926 roku, która w niektórych miejscach wsi Kruszewo diametralnie zmieniła układ ulic, dróg i pol i pól. No i stąd właśnie takie usytuowanie tej kapliczki jakby rzeczywiście plecami do tej drogi dojazdowej. Wiadomo, że wszystkie jej ściany mają grubość około aż 70 cm i wzniesione są z cegły i po części z kamienia polnego. Myślę, że taka konstrukcja pozwoli jej przetrwać jeszcze naprawdę wiele, wiele wieków. W surowym i pomalowanym na biało wnętrzu kapliczki, przyozdobianym bukietami kwiatów, znajduje się mały ołtarz, częściowo przysłonięty białymi firanami, na którym ustawiona jest figura Matki Boskiej depcząca węża. Warto jeszcze zwrócić uwagę na stojący tuż obok kapliczki metalowy krzyż usytuowany na postumencie z granitu polnego. Z uwagi na małe wnętrze kapliczki, to właśnie przed tym krzyżem, jak mi powiedział ksiądz proboszcz, służącym jako ołtarz, odprawiana jest corocznie 16 lipca msza polowa w intencji Matki Bożej z Kaplerznej z Góry Karmel.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.

Wiele przewodów w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Reklama. Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament, twój jacht, twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
3: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Firma kamieniarska Niemyńska, producent pomników granitowych. Oferujemy szeroki wybór kamieni naturalnych z całego świata. Wykonujemy pomniki klasyczne, nowoczesne oraz urnowe z dbałością o każdy detal. W tym roku świętujemy jubileusz 45-lecia działalności. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do naszej siedziby w Grabówce przy ulicy Jodłowej 10D. Zaufaj lokalnej firmie z tradycją. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 504-243-643 lub odwiedź stronę www.kamieniarska.pl. Firma kamieniarska Niemyńska. Sztuka w kamieniu.
8: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
10: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
0: I po reklamie.
11: Blisko. Stąd.
12: W Radiu Yard.

0: Wędrówki po regionie w Radiu Jard. Zaprasza Lech Pilecki.
1: Wojewodzin i jego muzea. Kiedy za sprawą SMS-a od mieszkającego w Grajewie mojego kolegi wybierałem się do Wojewodzina w powiecie grajewskim, na niezbyt dużej wsi liczącej około 500 mieszkańców, to wiedziałem jedynie, że ma swoją historię sięgającą aż XVI wieku. No i że dzisiaj wyróżnia ją obecnie tylko lokalizacja jakiejś ciekawej szkoły średniej. Jakże odmieniony tym, co zobaczyłem w Wojewodzinie, tę już nie jakąś tam, ale wspaniałą, świetnie rozwijającą się i gospodarującą szkołę, wracałem do domu pełen podziwu i szacunku dla osiągnięć tej naprawdę znakomitej oświatowej placówki. Szkoła ta nie tylko kształci zastępy nowoczesnych specjalistów dla naszej gospodarki, ale też dzięki dwóm szkolnym muzeum, dwa, aby pamięć o historii, no i artefaktach minionych lat po prostu nie została zatarta. W ciągu ostatnich blisko 60 lat szkolne mury opuściły całe zastępy doskonale przygotowanych teoretycznie i praktycznie specjalistów rolnictwa, łąkarstwa, budownictwa rolnego i wielu pokrewnych specjalności. Jak powiedziała goszcząca mnie w Wojewodzinie pani dyrektor tej szkoły Julia Klaudia Ksepko-Kurkowska, w kierowanym przez nią zespole szkół imienia księdza Jana Krzysztofa Kluka uczy się obecnie ponad 300 uczniów na poziomie technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia. Wszyscy zapewne szczęśliwie otrzymają dyplomy technika w specjalnościach budownictwo, hotelarstwo, rolnictwo, weterynaria i żywienie albo świadectwo po prostu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Ten prawdziwy szkolny kombinat z uwagi na zapotrzebowanie na specjalistów dla ciągle przeobrażających się branżowo firm w naszym regionie przez ponad pół wieku skutecznie robił wszystko, aby sprostać potrzebom zachodzących zmian tak szybko w naszej gospodarce. Nigdy jednak nie stracił powszechnie używanej nazwy Szkoła Łąkarstwa, stosowanej od czasów, gdy przed 1967 rokiem powstała ona i była króciutko w Grajewie, aby kształcić pierwsze wówczas zastępy techników, bardzo wówczas pilnie potrzebnych do zagospodarowywania nadbiebrzańskich ląk. Dzisiaj to sympatyczny wyróżnik tej placówki oświatowej, szkoła ląkarska. Aby współczesna młodzież ucząca się na nowoczesnym sprzęcie nie zapominała o czasach, gdy nie istniały jeszcze przeróżne zmechanizowane urządzenia używane obecnie w gospodarstwach rolnych czy też domowych, to już w 1983 roku rozpoczęto gromadzenie w szkole pierwszych reliktów przeszłości. Kustoszem, opiekunem i w większości twórcą tych zbiorów jest tam powszechnie lubiany przez uczniów tej szkoły pan Kazimierz Szymkuć. Jest to emerytowany już dzisiaj nauczyciel tej szkoły. To w jego towarzystwie właśnie zwiedzałem pierwszą część muzealnych zbiorów szkoły opatrzonych hasłem Wsi spokojna, wsi wesoła. W rozległej przestrzeni szkolnego korytarza, gdzie stale, szczególnie na przerwach, przebywają zastępy uczniów, są tam prezentowane przeróżne stare maszyny i urządzenia i takie jak żarna rotacyjne do ręcznego mielenia zboża. Widziałem tam świetnie zachowany mały warsztat tkacki, a obok niego krosna i kolwrotki. Jest tam międlica do wstępnej obróbki lnu. Są tary i kijanki, a więc narzędzia pralnicze stare. Ręczny magiel. Jest tam wóz konny zwany żelaźniakiem. Są słomiane pojemniki zwane korobkami. A także są takie urządzenia jak maszyna do szycia, kuchenny kredens z wysuwaną kiedyś znaną wszystkim stolnicą, pełen domowych starych naczyń. Jest blachan, czyli zabytkowy pojemnik do oddzielania śmietany od mleka. jest kompletny warsztat stolarski, no i mnóstwo sprzętów domowych tradycyjnie stojących lub wiszących obok tego kuchennego pieca już dzisiaj zanikającego. Ta ciekawa ekspozycja naprawdę znakomicie oddaje klimat zanikającego już charakteru naszej podlaskiej wsi. Ale niech te minione czasy będą zapamiętane jako spokojne i wesołe.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.

0: Blisko stąd. W Radio Yard.
1: Reklama.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda Staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
6: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
9: Świat okularów.
10: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
9: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
10: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
9: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
10: i minus 35% na szkła.
9: Świat okularów.
1: I po reklamie. Mamy 10.
11: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
12: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
11: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął około 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie. Mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
13: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
11: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
11: Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
16: I to jest weekend
17: z Radiem Yard.
18: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Podlasie i Mazury, wybiła godzina 10. Jeśli jeszcze przecieracie oczy, no to spokojnie. Mamy niedzielę 3 maja, ostatni dzień majówkowego szaleństwa. Dzisiaj nie ma pośpiechu, a za to jest mnóstwo dobrej muzyki w Radiu Yard. Przed nami 4 godziny wspólnego chilloutu, patriotycznych uniesień, no i lokalnych ciekawostek, których nie może u nas zabraknąć. Więc kawa w dłoni, podkręcamy radio i startujemy z najpiękniejszą niedzielą maja. Zapraszam, Piotrek Jakubiak.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard. Radio Yard.
0: Największe hity.
2: Dziś oczywiście świętujemy, o tym nikomu nie trzeba przypominać. Dokładnie 235 lat temu, w 1791 roku, uchwalono Konstytucję 3 maja. Byliśmy pierwsi w Europie i drudzy na świecie. To jest powód do dumy, więc dzisiaj flagi na maszt, nie tylko te na urzędach,

0: Reklama.
1: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
2: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
1: Nie. To ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
2: A ile to kosztuje?
1: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
2: Jesteś pewny?
1: Tak. LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
2: To prawie jak za pół ceny.
1: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. lwdkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
0: I po reklamie.
3: I to jest weekend z Radiem Yard.

0: I to jest weekend
1: z Radiem Yard.
2: Krótki komunikat do maturzystów. Jeśli czujecie, że wasz mózg zaraz wyparuje jak mgła nad Biebrzą o poranku, to czas na pauzę. Na Podlasiu wiemy, co to slow life, więc wprowadźmy dzisiaj slow study. 15 minut nauki, 5 minut patrzenia na bociany, które już u nas są i trzymają za was kciuki. Nie próbujcie dzisiaj wkuć już całej tablicy Mendelejewa. Lepiej zrozumieć jeden proces, niż klepać regułki jak pacierz. Głowa do góry, tlen spuszczy do płuc i wracamy do zadań z matematyki.

0: największe hity.
1: Są po prostu niesamowici.
2: Poprawiają mi humor.
3: Uwielbiam ich.
0: Radio Yard. Największe hity.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezo rąbek od Hanwood. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanwood w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
6: Hanwood. Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
7: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
14: Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
15: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
16: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
4: I po reklamie.

0: Największe hity.
1: Szybki rzut oka na kalendarz imieninowy. Panowie, jeśli wasza mama, żona, siostra lub sąsiadka to Maria lub Mariola, no to biegiem po kwiatki. Dzisiaj wasz dzień, drogie panie. Życzymy wam tyle słońca, ile w sercu Podlasia uśmiechu, który nie schodzi z twarzy nawet po skończonym długim weekendzie. 100 lat wszystkim jubilatom, solenizantom, tym, którzy obchodzą swoje mniejsze i większe święta. No wszystkim wam już teraz naprawdę wyjątkowa muzyczna playlista w Radiu Jart. Gramy, zróbcie głośniej.

0: I to jest Weekend z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
3: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
5: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
6: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
5: Nie, to ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
6: A ile to kosztuje?
5: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
6: Jesteś pewny?
5: Tak, LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
6: To prawie jak za pół ceny.
5: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570 500 351. lwdkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
7: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Dacia Autofus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
12: I po reklamie. Minęła 11.
13: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
14: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
13: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
1: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
13: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
1: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu się regenerują, utrwalają.
13: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
13: Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
17: I to jest weekend z Radiem Yard.
18: Wchodzimy w drugą godzinę. Kto z Was wybrał się dzisiaj do Supraśla? Tam widzę tłumy na ulicach, więc myślę, że jest dosyć tłoczno. To jest nasze podlaskie uzdrowisko, które ma w sobie coś magicznego. Czy wiedzieliście, że tamtejsze borowiny mają właściwości niemal odmładzające? Jeśli wczorajszy grill trwał trochę za długo, no to spacer bulwarami nad Supraślą to najlepsze, co możecie dla siebie dzisiaj zrobić. A my od siebie dorzucimy do tego muzyczny eliksir młodości. Przy tych hitach każdy poczuje się młodo.

0: jest Radio Yard.
1: Słuchajcie, krążą legendy, że jak się dobrze poprosi szeptuchę spod Orli, to arkusz egzaminacyjny na maturze sam się rozwiąże. Ale ja bym na waszym miejscu jednak zerknął do motywu Arkadii. Podlasie to nasza prywatna Arkadia, więc czytając o panu Tadeuszu, po prostu wyjrzyjcie przez okno. Macie gotowe przykłady do wypracowania na wyciągnięcie ręki. Pamiętajcie, Mickiewicz pisał o litewskich lasach, ale my wiemy, że w Puszczy Białowieskiej czułby się jak u siebie. Powodzenia w powtórkach. I don't wanna let you down.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia teraz

0: Prądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: I po reklamie.
4: I to jest weekend
5: z Radiem Yard.

0: Najlepsze hity.
1: Radio Jar.
2: No to teraz czas na trochę światowej historii. Zbliżamy się do matur, które już wystartują za chwilę. Już jutro maturzyści staną do największego egzaminu dojrzałości w swoim życiu. No ja swoją drogą myślę sobie, że to chyba tak specjalnie zaplanowane, że matury są zaraz po majówce, a to wszystko po to, żeby maturzyści już nie zakuwali, nie uczyli się, tylko zrelaksowali się przed egzaminem i jutro podeszli do tego ze świeżą głową. No to trochę światowej historii już teraz. 3 maja 1952 roku po raz pierwszy samolot wylądował na biegunie północnym. My dziś bieguna nie szukamy, bo na Podlasiu temperatura jest idealna, ale ten pionierski duch nam się na pewno przyda.

0: Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Podlaskim.
1: Współpraca archeologów i poszukiwacze skarbów. Hubert Lepionka.
2: Każdy z nas, spędzając razem z rodziną niedzielny poranek, na pewno kojarzy liczne programy prezentujące badania wykopaliskowe, odkrycia na terenie Egiptu, na terenie Polski, na terenie Europy. I wielu z nas narodziła się taka chęć poznawania tych naszych przeszłych dziejów, tego co było kiedyś, sprawdzenie lokalnych legend, lokalnych historii. Część z nas wybrała drogę studiów archeologicznych i została profesjonalnymi archeologami, a później odnajdując swoją pracę w muzeach, na uniwersytetach czy firmach archeologicznych. A część z nas, zainspirowani tymi odkryciami, ruszyło do zakupu detektora metali i następnie do poszukiwań tych małych, drobnych historii, które działy się tuż obok nas, przy naszym domu. A w aktualnym prawie polskim jest tak, że poszukiwania zabytków za pomocą wykrywaczy metali są jak najbardziej możliwe i legalne do wykonywania. Wymagany jest do tego tak naprawdę nieduży wniosek do konserwatora zabytków. Załączamy oczywiście zgody właściciela, ponieważ musimy szanować własność prywatną, wchodząc na pola i lasy ludzi, którzy je posiadają. I następnie możemy rozpocząć nasze poszukiwania. Ten wniosek na poszukiwanie zabytków jest o wiele łatwiejszy niż to, co muszą złożyć archeolodzy, bo archeolodzy, składając takie pozwolenie na badanie naukowe, to nie tylko muszą właśnie złączyć te podstawowe rzeczy, ale też muszą cały czas wykazywać swoje doświadczenia, uprawnienia, a także i program. Program badań, który jest opiniowany przez konserwatora zabytków. W ostatnich czasach obserwujemy rozwój zainteresowania poszukiwaniami zabytków wśród ludzi. Powstają nowe stowarzyszenia, grupy zainteresowane na konkretne tematy, czy to II wojny światowej, czy to I wojny światowej, czy to samych też na przykład ostatnich naszych powstań narodowych, powstania listopadowego, powstania styczniowego. I myślę, że warto tutaj podkreślić działalność zwłaszcza jednej grupy. Grupy wolontariuszy, grupy pasjonatów, która powstała na naszych terenach, nazywają siebie Magna Silva, ponieważ są grupą eksploracyjną Stowarzyszenia Wielki Las. Jest to grupa nieduża, paru osób zainteresowanych właśnie badaniami przeszłości, ale to, co warte jest podkreślenia, badaniami legalnymi i badaniami etycznymi. Razem z nami, z archeologami z Muzeum Podlaskiego, realizujemy badania Puszczy Knyszyńskiej pod względem biografii ludzi, którzy tam żyli, korzystali właśnie z samej puszczy przez lata. I takim pięknym przykładem naszej współpracy jest odkrycie skarbu monet i złotych, i srebrnych na terenie puszczy. Odkrywcą tego skarbu jest pan Tadeusz Kozak, który w trakcie swojego dnia wolnego, bo wtedy najczęściej się realizuje właśnie te hobby, w trakcie regularnych poszukiwań natrafił na początku na złotą monetę, a następnie na monety srebrne złożone w takim niedużym rulonie tuż pod ściółką samej ziemi. Pan Tadeusz, wiedząc, że w tym momencie widzi przed sobą nie pojedyncze znalezisko, takie luźne, po prostu zagubione, tylko coś intencjonalnie złożonego do ziemi, niezwłocznie powiadomił kierownika poszukiwań, powiadomił konserwatora zabytków, ale także powiadomił nas, archeologów z Muzeum Podlaskiego. Wszyscy razem niezwłocznie ruszyliśmy na to miejsce i to, co miałem okazję sam doświadczyć, to właśnie było nie tylko, że same znalezisko, które było bardzo, bardzo istotne, ale też i emocje, i to satysfakcję z dokonania tego odkrycia. Sam skarb też był niezwykle interesujący, ponieważ ta złota moneta to był dukat holenderski z 1633 roku ze Zjednoczonych Prowincji właśnie Niderlandów. Moneta złota bardzo popularna w początka XVII wieku, stanowiące mniej więcej to, z czym my dzisiaj traktujemy franka szwajcarskiego czy dolara amerykańskiego, jako właśnie taką formę waluty pewną, wszędzie akceptowaną. Wraz z monetą były jeszcze 68 monet srebrnych. To były monety wydane przez Zygmunta III Wazę. Monety półtoraki, trojaki, czyli różne formy samego grosza. Były używane powszechnym, w codziennym rynku pieniężnym, w codziennym obrocie. Bardzo interesujące jest też miejsce znalezienia, bo tutaj też nie opowiadam dokładnie, w którym miejscu został znaleziony, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby miejsce zaroiło się od nielegalnych poszukiwaczy zabytków, ale miejsce jest o tyle istotne, że zostało znalezione głęboko w puszczy i najprawdopodobniej było związane właśnie z przetwórstwem gospodarki leśnej, czyli to, co mogła wtedy puszcza w tej wczesnej nowożytności dostarczyć, czyli mówimy tutaj oczywiście o drewnie, mówimy tutaj o produktach pochodnych typu miody, typu futra, to czyli to, co mogliśmy tam jeszcze znaleźć, ale też i rzeczy związane z produkcją i dystrybucją rudy darniowej, która była bardzo popularna na naszych terenach, czego świadkiem są na przykład nazwy miejscowości. Znana wszystkim nam dobrze Kuźnica, dlatego tak się nazywa, ponieważ były tam kuźnie, które przerabiały tą rudę darniową występującą w tym terenie. Niezwykle istotne jest to, że ten skarb też jednocześnie jest sam w sobie bardzo interesujący naukowo, ale też jest takim przejawem dobrej współpracy i odpowiedzialności obywatelskiej panów poszukiwaczy z Magna Silva. Bardzo istotne też takim, nie wiem, czy proroctwem w pewien sposób, czy czymś, co mogło zapowiadać, jest maksyma, która widniała właśnie na tym dukacie. Tam było napisane po łacinie Concordia res parve crescunt, czyli zgoda buduje małe rzeczy. To jest, pokazuje, że przy zgodzie możemy więcej osiągnąć i to było niejako właśnie pewne proroctwo, które wynikało z samego skarbu, ale też i współpracy archeologów i poszukiwaczy. Skarb znajduje się już teraz w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Był prezentowany w ramach zabytku miesiąca i cieszył oczy zwiedzających. Niedługo prawdopodobnie znajdzie się też na kolejnych wystawach numizmatycznych czy archeologicznych.
1: Mówił Hubert Lepionka.
0: To była Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstała we współpracy z Muzeum Podlaskim.

0: Reklama.
1: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
2: Odwiedź Giełdę Kwiatów na Andersa, miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć swoją zieloną przestrzeń. Bogaty wybór roślin oraz atrakcyjne ceny. Hodowcy kwiatów czekają na Ciebie przez 7 dni w tygodniu, również w długi weekend majowy. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
7: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: I po reklamie.
11: I to jest weekend z Radiem Yard.

0: Radio Jak.
1: Największe hity.
2: Zbliża się południe, a to na Podlasiu czas strategicznych decyzji. Babka, kiszka, kartacze, co tutaj wybrać? Czy kiełbaska z grilla standardowo i kaszaneczka? Jeśli wybieracie to drugie, pamiętajcie, prawdziwy kartacz musi mieć swoją wagę i duszę. To jest idealne paliwo na finał majówki. Smacznego wszystkim, którzy już zasiadają do stołów. A u nas wjeżdża danie główne. Soczysty hit prosto z listy przybojów.

0: I to jest Weekend z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
3: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
2: Nie, to ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
3: A ile to kosztuje?
2: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
3: Jesteś pewny?
2: Tak, LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
3: To prawie jak za pół ceny.
2: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570 500 351. LWDkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
4: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
7: Kompleks Yard nad Zalewem w Wasilkowie zaprasza na wyjątkowe wieczorki taneczne dla nieco starszych nastolatków. 40 lat minęło. Jeśli czujesz w sercu młodość, to impreza właśnie dla Ciebie. W każdą niedzielę od godziny 16 bawimy się przy muzyce na żywo, wspominając najlepsze przeboje i tworząc nowe wspomnienia. Kompleks Yard nad Zalewem, ulica Białostocka 94. Wygodny dojazd autobusem linii 100. Nie siedź w domu, przyjdź i zatańcz. Zapraszamy w każdą niedzielę od 16.
1: I po reklamie. Jest 12.
8: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ISAI rano poleciał na orbitę. To nasz 4. wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
9: Dlaczego ważne?
10: No, jesteśmy jest... Polakami.
9: No chcemy, no.
11: Ale przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić, w internecie
9: ale
11: wpisać.
9: Nie, to jest, myślę, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
12: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa zaraz po Ameryce.
11: No tak, ale to za szybą przecież.
12: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
11: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
12: A staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
8: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
8: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu i tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: I to jest weekend z Radiem Yard.
13: Samo południe, słońce w zenicie, a my nie zwalniamy tempa. To 3 maja 2026 roku, dzień, w którym odpoczynek wchodzi na wyższy poziom. Jeśli słuchacie nas na tarasie, w aucie, w drodze do bliskich, czy na spacerze w Puszczy Białowieskiej, pozdrawiamy Was gorąco. Przed nami 2 godziny muzycznej energii, która nie pozwoli Wam pomyśleć o jutrzejszym poniedziałku. Gramy tak, jak lubicie, w niedzielne popołudnie w Radiu Yard.

0: Radio Jart. Radio Jart.
1: Nadal pozostajemy w klimacie natury. Czy wiedzieliście, że w naszej puszczy rosną dęby, które mogłyby nam opowiedzieć historię uchwalenia Konstytucji 3 maja i to z pierwszej ręki? One tam były. Taka perspektywa uczy pokory i spokoju. Jeśli czujecie dzisiaj jakiś stres, no to spójrzcie na drzewa. Możecie je nawet przytulić. One się nie śpieszą, a nawet zdążą. My też zdążymy zagrać wszystko, co najlepsze i największe hity w Radio Jart w majówkę.

0: Reklama.
1: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
3: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
0: Największy hit.
2: Radio Yard.
3: Kto powiedział, że w niedzielne popołudnie nie może być fajnie? Oczywiście, że może być fajnie, do tego może być kulturalnie, jeśli tylko macie włączone Radio Yard, a przy okazji już za chwilę pojawi się Maja Barwicka, która powie, co słychać w kulturze w naszym pięknym regionie, gdzie warto być, co warto zobaczyć i czego nie warto ominąć. Zapraszam serdecznie w jej imieniu, zanim jeszcze, no to zagramy jeden fajny kawałek.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4. Nieteatr.pl.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza 10 maja o godzinie 18 do klubu Fama na koncert Tubis Trio w ramach cyklu Jazz na boku. Tubis Trio to cenione trio jazzowe, które od 2008 roku tworzą Maciej Tubis, Marcin Lamch oraz Przemek Pacan. Zespół wykonuje autorskie kompozycje oparte na improwizacji czerpiącej z jazzu, ale otwartej na różnorodne inspiracje i muzyczne poszukiwania. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie okazją do wysłuchania zarówno nowych utworów, jak i wybranych kompozycji znanych z wcześniejszych wydawnictw zespołu. Po 3 albumach studyjnych trio powróciło niedawno z nowym materiałem, zarejestrowanym na płycie Live in Łódź, która łączy premierowe kompozycje z koncertowymi interpretacjami wcześniejszych utworów. Występ wpisuje się w cykl prezentujący najciekawsze zjawiska na współczesnej scenie jazzowej i skierowany jest do miłośników muzyki improwizowanej oraz kameralnych koncertów.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Nie Teatr zaprasza 10 maja o godzinie 18 na recital Lecha Dyblika, aktora filmowego, teatralnego i pieśniarza. To spotkanie słowno-muzyczne będzie miało charakter osobistego rachunku sumienia. Artysta znany m.in. z filmów Wojciecha Smarzowskiego oraz popularnych seriali, tym razem wystąpi w roli barda, dzieląc się z publicznością refleksjami opartymi na własnych doświadczeniach. W jego opowieściach nie zabraknie zarówno humoru, jak i momentów skłaniających do głębszej zadumy. Jak zapowiadają organizatorzy, recital będzie poruszającą opowieścią o życiu, trudnych wyborach, nadziei i sile drugiego człowieka. To spotkanie z artystą, który z dużą szczerością i odwagą mówi o swoich przeżyciach, tworząc przestrzeń do wspólnego przeżywania emocji. W programie znajdą się również utwory inspirowane muzyką kresową i wschodnią oraz autorskie interpretacje pieśni, wykonywane charakterystycznym, głębokim głosem artysty. Całość przybierze formę żywego dialogu z publicznością, pełnego bliskości i autentyczności. Lech Dyblik jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występował m.in. na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, a na ekranie pojawił się w wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły mu role w serialach Świat według Kiepskich i Pierwsza Miłość, a także udział w filmach takich jak Róża, Wołyń czy Pod mocnym aniołem. Artysta od lat rozwija również swoją działalność muzyczną. W 2010 roku wydał album Bandycka dusza.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Podlaski Instytut Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach miejskich 6. Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej i Sztuk Wizualnych – Piktogramy. Przesłuchania odbędą się 12 maja o godzinie 9 w Spodkach w Białymstoku. Do udziału zaproszeni są przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku. Uczestnicy zaprezentują się w dwóch kategoriach artystycznych – recytacji i śpiewie. W 4 grupach wiekowych – przedszkolaki, klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Hasłem tegorocznej edycji jest pytanie: jawa to czy sen? A motto przeglądu zaczerpnięto z książki Dom dzienny, dom nocny autorstwa Olgi Tokarczuk. Podczas eliminacji jury wytypuje uczestników, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu na szczeblu wojewódzkim.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na spektakl Halka Stanisława Moniuszki. Jedno z najważniejszych dzieł polskiej opery przedstawione w nowej inscenizacji w reżyserii Michała Znanieckiego. Twórcy proponują odczytanie Halki jako uniwersalnej opowieści o miłości, wykluczeniu i społecznych mechanizmach obojętności. Historia tytułowej bohaterki, kobiety zranionej i odrzuconej, zostaje tu pokazana nie tylko jako dramat jednostki, ale także jako ponadczasowa historia obecna w różnych kulturach i epokach. Szczególnym elementem realizacji jest wprowadzenie włoskiej wersji językowej, która, jak podkreślają twórcy, nie zmienia tożsamości dzieła, lecz pozwala spojrzeć na nie z nowej perspektywy. Oderwanie od narodowych przyzwyczajeń otwiera przestrzeń dla uniwersalnych emocji i relacji wpisanych w muzykę Moniuszki. Inscenizacja odchodzi od realistycznego przedstawiania świata na rzecz symbolicznej opowieści o wspólnocie i jej obojętności wobec tragedii jednostki. Ważną rolę odgrywa tu postać Halki, której historia ukazana zostaje poprzez perspektywę pamięci i doświadczenia jako głos, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Twórcy stawiają pytania o granice empatii, odpowiedzialności i o to, czy dobroć pozbawiona odwagi nie staje się formą współudziału. Spektakl zostanie zaprezentowany 15 maja, premiera włoskiej wersji językowej oraz 16 maja, premiera polskiej wersji językowej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników opery oraz wszystkich, którzy chcą odkryć klasyczne dzieło w nowej, współczesnej interpretacji.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Reklama. Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
4: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
5: Hanbut. Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
0: I po reklamie.
6: I to jest weekend.
7: Z Radiem Yard.

0: Największe hity.
1: 3 maja to też dzień urodzin legendy Jamesa Browna, ojca chrzestnego soulu. Choć Jamesa nie ma już z nami, jego energia wciąż napędza parkiety. Dlatego teraz robimy mały ukłon w stronę funku i soulu. Rozruszajmy te biodra po sytym obiedzie. I feel good, tak ma się czuć każdy słuchacz dzisiaj na Podlasiu i na Mazurach.

0: I to jest weekend z Radiem Yard.
1: Reklama. Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
5: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na Helios.pl.
6: Świat okularów.
7: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
8: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
7: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
8: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
7: i minus 35% na szkła.
8: Świat okularów.
7: Świat okularów.
9: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
10: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert. Ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
11: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
12: I po reklamie. Jest 13.
13: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
14: Jest bardziej bieganie, świętowanie.
15: To jest na pewno uczczenie święta konstytucji 3 maja.
14: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
15: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
13: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
6: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
13: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
16: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
13: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
13: Dziś jeszcze słonecznie i gorąco, od 24 do 28 stopni, a od jutra zaczną do Polski wędrować deszczowe chmury, które przyniosą burze. Na początek na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, trochę popada też w Wielkopolsce. W kolejnych dniach deszcze będą przesuwać się w głąb, na wschód i na południe.
17: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
19: I to jest weekend
20: z Radiem Yard.
21: Wybiła godzina 13, niektórzy mówią, że w niedzielę po południu dopada nas taki lekki smuteczek, bo weekend się kończy. Ale nie 3 maja, my mamy jeszcze mnóstwo czasu, słońce wciąż wysoko, no i najlepsza muzyka w głośnikach w Radiu Yard. Zakaz myślenia o pracy i szkole przedłużony o kolejne 3 godziny. Cieszmy się chwilą i słuchajmy najlepszych hitów na naszej muzycznej playliście. Z pewnością takich nie zabraknie. It's Friday, then...

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Pojawiamy się na drogach Podlasia i Mazur. To jest ten moment, którego urlopowicz się obawia, ale spokojnie. Z naszym raportem przejdziecie przez to bezstresowo. Przed nami wielka fala powrotów z majówki. Ruch gęstnieje z minuty na minutę, bo wszyscy chcą wrócić do domu przed jutrzejszym poniedziałkiem. Oto aktualna sytuacja. Zaczęło się od godziny 11. Obserwujemy taki wzmożony ruch na trasach wylotowych z regionów turystycznych w stronę Warszawy, Łodzi, centralnej Polski. Pogoda jest dobra, ale zmęczenie kilkudniowym świętowaniem może dawać się we znaki, więc noga z gazu. Podlasie. Tutaj na trasie Białystok-Warszawa, obecnie najbardziej obciążona trasa w kraju, odcinek od Wężewa do Zambrowa już teraz stoi w wolno poruszającym się sznurze aut. Spodziewajcie się spowolnień na wysokości Wyszkowa, tam tradycyjnie tworzy się wąskie gardło. Jeśli chodzi o sam Białystok, uwaga, w związku z uroczystościami Święta Konstytucji 3 Maja zamknięte są ulice wokół Rynku Kościuszki i Plac Uniwersytecki. Jeśli przejeżdżacie przez miasto, kierujcie się na trasę Generalską, by ominąć centrum. Duży ruch w południowej części Bielska Podlaskiego. W samym Bielsku tworzą się zatory na wylocie w stronę Lublina. Ruch płynny jest za to na Via Baltice, ale gęsty. To wciąż najlepsza alternatywa dla powrotów z Augustowa i Suwałk. Na MOP-ach, czyli miejscach obsługi podróżnych, brakuje miejsc parkingowych. Kolejki po kawę mogą zająć nawet kwadrans. Jeśli chodzi o Mazury, to klasyk powrotny. Odcinek między Mikołajkami i Mrągowem jedzie się w tempie spacerowym. Jeśli możecie, wybierzcie drogi alternatywne przez Ryn, choć tam też nie będzie pusto. S7 od węzła Olsztynek Wschód, ruch jest ogromny. Sytuację pogarszają drobne stłuczki, zachowajcie bezpieczny odstęp. Giżycko, Ruciane, Nida, lokalne korki na wyjazdach z miast. Most obrotowy w Giżycku ma dziś pełne ręce roboty, co dodatkowo wstrzymuje ruch kołowy. Na trasie Szczytno-Pisz duże natężenie ruchu leśnymi odcinkami. Uważajcie na motocyklistów, którzy masowo wracają z mazurskich kempingów. Dzisiaj na drogach jest rekordowa liczba patroli. Funkcjonariusze sprawdzają nie tylko prędkość, ale przede wszystkim trzeźwość i sposób przewożenia dzieci. Prosimy o kulturę jazdy przy zwężeniach. Puszczajmy się nawzajem. To naprawdę skraca korki. Taka zasada na suwak. No i jeśli czujecie, że oczy się wam się kleją po majówkowym grillowaniu, zjedźcie na najbliższą stację. Lepiej dojechać godzinę później, niż nie dojechać wcale. Oto raport z dróg z Podlasia i Mazur. Zabierzcie ze sobą dobre wspomnienia i słońce, a korki potraktujcie jako czas na przesłuchanie ulubionego podcastu lub naszej playlisty. Cierpliwości i bezpiecznego powrotu do domu.
0: Na trasie z Radiem Yard.

Zabieram was teraz w podróż do Kruszynian. Pakujcie plecaki, nasz podlaski szlak tatarski to dowód na to, że wielokulturowość to nasza największa siła. Zupełnie jak w nowoczesnej konstytucji. Jeśli nie jedliście jeszcze pieryka czewnika, to dopiszcie to do listy must have. Tymczasem serwujemy muzyczny miks kultur, który porwie was do tańca. Hey!

0: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
1: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
0: Nie, to ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
1: A ile to kosztuje?
0: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
1: Jesteś pewny?
0: Tak, LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
1: To prawie jak za pół ceny.
0: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. lwdkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
3: Firma kamieniarska Niemeńska, producent pomników granitowych. Oferujemy szeroki wybór kamieni naturalnych z całego świata. Wykonujemy pomniki klasyczne, nowoczesne oraz urnowe z dbałością o każdy detal. W tym roku świętujemy jubileusz 45-lecia działalności. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do naszej siedziby w Grabówce przy ulicy Jodłowej 10D. Zaufaj lokalnej firmie z tradycją. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 504-243-643 lub odwiedź stronę www.kamieniarska.pl. Firma kamieniarska Niemeńska. Sztuka w kamieniu. Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
4: Giełda Staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda Staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
5: I po reklamie.

0: I to jest Weekend z Radiem Yard.
1: Wracamy do barw narodowych. Dzisiaj biel i czerwień widać na każdym kroku. Czy wiedzieliście, że biel symbolizuje czystość i szlachetność, a czerwień odwagę i waleczność? No takich właśnie mamy słuchaczy na Podlasiu i Mazurach. Odważnych w marzeniach i szlachetnych w działaniu. Kolejny utwór dedykujemy wszystkim, którzy kochają ten kraj tak samo mocno jak my.

0: Wędrówki po regionie.
1: Dziś jestem w Nowogrodzie koło Lomży. Ilekroć jadę z Białegostoku przez Lomżę i Szczytno do Olsztyna, to najczęściej pierwszy krótki postój robię w bardzo malowniczym punkcie tej trasy, znajdującym się tuż przed pięknym, siedmioprzęslowym, żelbetowym mostem przerzuconym przez rzekę Narew właśnie w Nowogrodzie. Malowniczy widok części jego żółto-niebieskiej konstrukcji, oddanej do użytku w 2014 roku, a mającej długość ponad 240 metrów, najciekawiej widać z oddali, z rozległego obszaru z parkingiem znajdującym się od strony południowej rzeki, gdzie myślę, że jakby jeszcze w ramach specjalnego bonusu każdy turysta zainteresowany pamiątkami z okresu II wojny światowej z całą pewnością znajdzie coś dla siebie. Pierwszym z reliktów ostatniej wojny światowej, który zobaczymy właśnie w Nowogrodzie, jest świetnie zachowany jeden z polskich schronów bojowych z 1939 roku, zlokalizowany o podnóża wysokiego wzgórza w odległości około 20 metrów od rzeki Narew i około, powiedzmy tak na oko, 150 metrów od dzisiejszego żelbetowego mostu, który wówczas był konstrukcją drewnianą. Zadaniem tego jednokondygnacyjnego żelbetowego schronu o zmiennej grubości ścian, ale jakże ogromny, od 80 cm do 175 cm i stropu o grubości około 1,5 metra, wyposażonego w ciężką broń maszynową, była podczas II wojny światowej obrona przeprawy drogowo-kolejowej przez rzekę Narew, która w tamtych czasach była jedyną łączącą oba brzegi tej rzeki na odcinku pomiędzy Lomżą i Ostrołęką. Malowniczą częścią tego schronu jest świetnie zachowana stalowa kopuła tego schronu, która mieściła w sobie podobno ciężki karabin maszynowy. Polscy żołnierze ofiarnie i skutecznie bronili tego schronu przed niemieckim najeźdźcą w okresie od 7 do 10 września 1939 roku. A obecnie ten zabytek polskiej techniki fortyfikacyjnej jest widoczny tylko z zewnątrz, widoczny i dostępny właśnie z zewnątrz, bo nie możemy wejść tam do jego środka, jest on zamknięty po prostu na cztery spusty. A gdy już zaspokoimy naszą ciekawość tym oglądaniem tego schronu bojowego, wyruszamy na krótki, 100-metrowy spacer do miejsca obfotografowywanego przez wszystkich, niezależnie od wieku i płci, którzy tam się znajdą właśnie w Nowogrodzie. Oto na wzgórzu, oznaczonym numerem 133 na mapach sztabowych, ustawiony jest słynny radziecki czołg typu T-34, który służył polskim żołnierzom 4. Brygady 1. Korpusu Pancernego 2. Armii Wojska Polskiego i odznaczył się podczas II wojny światowej, szczególnie w kwietniu 1945 roku, w zwycięskiej operacji Lużyckiej, będącej częścią walk o Berlin, a także i w bitwie pod Budziszyną. Stojący na wzgórzu w Nowogrodzie czołg został wyprodukowany w 1944 roku w Związku Sowieckim w mieście Gorki, w fabryce numer 112, zwanej Krasnoje Sormowo. A po wojnie mocno już wyeksploatowany, taki powiedziałbym czołgowy weteran, został przewieziony do Nowogrodu i 14 września 1974 roku dla uczczenia wówczas 30. rocznicy powstania PRL-u ustawiony został na tamtejszym wzgórzu wraz z kilkoma egzemplarzami także historycznej broni maszynowej. Proszę Państwa, PRL-u dawno już nie ma. Zmienił się w Polsce ustrój społeczny. A ten sowiecki czołg stoi w Nowogrodzie i patrzy z góry, jak spokojnie, albo czasami i burzliwie płyną wody rzeki Narew. I muszę powiedzieć, że chwała, naprawdę wielka chwała tym wszystkim rozsądnym mieszkańcom ziemi lomżyńskiej, który bronią obecności tego czołgu w Nowogrodzie jako pomnika ustawionego w publicznej przestrzeni, w żadnym stopniu moim zdaniem nie propagującego czasów totalitaryzmu, ale po prostu będącego niemym świadkiem historii naszej ojczyzny i obecnie no naprawdę ciekawym obiektem turystycznym.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.

0: Radio Jak.
1: Największe hity.
2: Zbliżamy się do końca mojego dzisiejszego spotkania z wami. Może to i dobrze, bo ja chyba jeszcze trochę straciłbym głos. Majówka powoli przechodzi do historii, ale zrobiliśmy to naprawdę w wielkim i epickim stylu. Mam nadzieję, że te 4 godziny naładowały wasze wewnętrzne akumulatory. Zostańcie z nami, bo po 14 muzyka wcale nie ucichnie. Pojawi się Dawid Tymiński, będzie również później pololista i wszystko to, co najlepsze w Radio Jak. Muzyka taneczno-rozrywkowa.

0: Reklama.
1: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
2: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
0: I po reklamie.
10: I to jest weekend.
11: Z Radiem Yard.

0: Radio Jar. Największe hity.
1: To była piękna majowa niedziela. Dziękuję za każde wspólne dzień dobry, za każdą minutę spędzoną w trasie i przy grillu. 3 maja, godzina 14, już za chwilę wybije. Czas kończyć moją wartę. Zostawiam was z uśmiechem, najlepszą energią na resztę dnia. Pamiętajcie, Podlasie to nie miejsce, to stan ducha. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Pięknego tygodnia. Piotrek Jakubiak.

0: To jest weekend z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezorąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezorąbek.
3: Hanbud. Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
4: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
5: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Biały Stok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
1: I po reklamie. Minęła 14.
6: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
7: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
6: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
8: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
9: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
8: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
10: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no, niewiele tam można oczywiście odczytać.
11: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
9: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
11: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
6: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
12: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
6: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
6: 25 stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda. Od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: I to jest weekend z Radiem Yard.
15: Radio Yard i największe hity. Godzina 14 na zegarach, a dziś w kalendarzu 3 maja, czyli święto Konstytucji 3 maja. Dziś obchodzimy państwowe święto, które właśnie jednooczy wszystkich i po obchodach, po wszystkich uroczystościach, no dziś na pewno można już odpocząć i dalej korzystać z majówki, bo dziś dzień słońca w kalendarzu świąt nietypowych, także pamiętajcie o tym i korzystajcie dzisiaj z niego, bo naprawdę to słońce nas tutaj rozpieszcza.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Radio Yard i największe hity. Przenosimy się teraz na drogi naszego regionu i sprawdzamy utrudnienia bardziej długotrwałe, które mogą mieć miejsce na naszych drogach. Do 30 listopada wystąpią utrudnienia na drodze krajowej nr 62 Słochy Annopolskie Siemiatycze. Na tym odcinku roboty drogowe i ograniczenie do 50 km na godzinę, a na drodze krajowej nr 19 odcinek Siemiatycze Czartajew, Siemiatycze Turna Mała i Siemiatycze Zabudów. Też utrudnienia do 30 listopada. Na odcinku Siemiatycze Zabudów te utrudnienia powinny się już zakończyć w ostatnich dniach. Dalej do 29 maja Czarno-Białostocka Chorodnianka na drodze krajowej nr 19 również utrudnienia związane z prowadzoną wycinką drzew, ograniczenie do 60 km na godzinę. Do tego zakaz wyprzedzania i możliwość ręcznego kierowania ruchem, więc też bądźcie ostrożni, jeżeli tą trasą będziecie przejeżdżać. Do 5 maja na odcinku Białystok Mońki na drodze krajowej nr 65 ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną i do tego trzy wloty skrzyżowania właśnie z sygnalizacją świetlną, droga krajowa nr 65 i skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 671. Poza tym kolejne utrudnienia w naszym regionie, które mają miejsce teraz w województwie warmińsko-mazurskim. Do 11 maja Szczytno-Lemany, droga krajowa nr 58, tam na odcinku kilometra roboty drogowe, ograniczenie do 50 km na godzinę i ruch wahadłowy. Do tego przypomnę też o utrudnieniach, droga krajowa nr 16 Kalinowo-Augustów do 29 czerwca. Tam przebudowa przepustu ma miejsce, więc też 40 km na godzinę ograniczenie prędkości i ruch wahadłowy może występować. Warunki pogodowe są dobre dla kierowców, a aktualnie na drogach bez większych utrudnień w Białymstoku, na Mickiewicza, na Poleskiej, w okolicach rynku Kościuszki samochodów może być trochę więcej, ale bez poważniejszych utrudnień i zakorkowań. Do tego Mickiewicza Armii Krajowej Wojska Polskiego w Ełku, tutaj również bez większych utrudnień, i w Bielsku Podlaskim Aleja Piłsudskiego, Mickiewicza też przejedziecie bez problemu, także ruch powinien być jak najbardziej płynny i tutaj nie ma się o co martwić.
0: Na trasie z Radiem Yard. Yeah.

0: Reklama.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530 944 444.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jest.

Teraz coś zdecydowanie bardziej pozytywnego. Wielkie sportowe wydarzenie wraca do miasta, bo już w weekend 9 i 10 maja ulice Białegostoku opanują biegacze. Przed nami 13. edycja PKO Białystok Półmaraton oraz wydarzenia towarzyszące. To impreza, która z roku na rok rośnie w imponującym tempie. W pierwszej edycji w 2013 wystartowało około 600 osób. Dziś mówimy już niemal o 10 tysiącach uczestników. Co więcej, bieg został uznany za najlepszy w swojej kategorii w Polsce. Dwudniowe święto biegania rozpocznie się w sobotę o 9 biegiem śniadaniowym, otwartym dla wszystkich bez zapisów. Później swoje starty będą mieli najmłodsi w biegu juniora. Wieczorem o 21 wystartuje nocny bieg na 5 km. Kulminacja nastąpi w niedzielę o 10. Wtedy ruszy półmaraton na dystansie 21 km. Trasa ta poprowadzi przez najciekawsze miejsca miasta. Na liście startowej są zawodnicy nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Także zapowiada się rekordowa edycja.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
2: Mają świetne programy.
3: Nigdy nie jest cicho.
4: Po prostu lubię te piosenki.
0: Największe hity.
5: Reklama. Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
6: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
7: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
11: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
12: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
13: Kompleks Yard nad Zalewem w Wasilkowie zaprasza na wyjątkowe wieczorki taneczne dla nieco starszych nastolatków. 40 lat minęło. Jeśli czujesz w sercu młodość, to impreza właśnie dla Ciebie. W każdą niedzielę od godziny 16 bawimy się przy muzyce na żywo, wspominając najlepsze przeboje i tworząc nowe wspomnienia. Kompleks Yard nad Zalewem, ulica Białostocka 94. Wygodny dojazd autobusem linii 100. Nie siedź w domu, przyjdź i zatańcz. Zapraszamy w każdą niedzielę od 16.
14: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
5: I po reklamie.
0: I to jest weekend z Radiem Yard.

0: Radio Jar. Radio Jar.
1: Jeszcze jedna historia z regionu. W Łomży policjanci zauważyli późnym wieczorem mężczyznę siedzącego na chodniku przy ulicy Rządowej w tym tygodniu. Zaniepokoiła ich niska temperatura, więc postanowili sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy. 32-latek tłumaczył, że przyjechał z Niemiec i wyszedł tylko się przewietrzyć. Szybko jednak okazało się, że ma na koncie poważniejsze sprawy. Był poszukiwany listem gończym za oszustwa i miał do odbycia 272 dni więzienia. Zamiast wrócić do hostelu, spędził noc w policyjnej celi, a rano trafił do zakładu karnego i tak to się skończyło.

0: I to jest Weekend z Radiem Yard.
1: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
5: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
4: Nie. To ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
5: A ile to kosztuje?
4: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
5: Jesteś pewny?
4: Tak. LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
5: To prawie jak za pół ceny.
4: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. LWDkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
6: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanwoods. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanwood, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
7: Hanwood.
8: Świat okularów.
9: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
8: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
9: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
8: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
9: i minus 35% na szkła.
8: Świat okularów.
10: Firma kamieniarska Niemeńska, producent pomników granitowych. Oferujemy szeroki wybór kamieni naturalnych z całego świata. Wykonujemy pomniki klasyczne, nowoczesne oraz urnowe z dbałością o każdy detal. W tym roku świętujemy jubileusz 45-lecia działalności. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do naszej siedziby w Grabówce przy ulicy Jodłowej 10D. Zaufaj lokalnej firmie z tradycją. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 504-243-643 lub odwiedź stronę www.kamieniarska.pl. Firma kamieniarska Niemeńska. Sztuka w kamieniu.
11: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
8: 697 150 150.
1: I po reklamie. Minęła 15.
12: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
13: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
12: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
14: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
12: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
15: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
12: Pisemny Polski jutro o 9:00.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwtkonstrukcje.pl.
12: Bardzo ciepły i słoneczny wieczór, a jutro od północy i zachodu wpływać będą do nas deszczowe chmury. Zmienią nam pogodę w najbliższych dniach. Temperatura znacznie spadnie. Ten front będzie się przesuwać na południe i wschód, a gdy już przejdzie, zostawi za sobą temperaturę zbliżoną do 10 stopni.
16: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
18: I to jest weekend
19: z Radiem Yard.
20: Radio Yard i największe hity. Dziś imieniny obchodzą Maria i Aleksander, także wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, wszystkiego co najlepsze. Dziś przy trzecim dniu majówki obchodzić imieniny, a to tylko pozazdrościć. Jeżeli znacie kogoś o imionach Maria, Aleksander, to koniecznie złóżcie im życzenia, a ja zapraszam na kolejną godzinę. Dawid Tymiński, dzień dobry.

niecodzienna interwencja drogówki miała miejsce w powiecie munieckim. Wszystko zaczęło się od przekroczenia prędkości przez kierowcę Forda. Podczas kontroli wyszło na jaw, że 63-latek jest poszukiwany przez sąd i ma do odbycia krótką karę aresztu. Mężczyzna zdecydował się zapłacić grzywnę i uniknął zatrzymania. Na tym jednak historia się nie kończy, bo policjanci sprawdzili również pasażera i tu sytuacja była znacznie poważniejsza. 46-latek był poszukiwany listami gończymi za oszustwa i miał do odbycia ponad 2,5 roku więzienia. W efekcie w trakcie kontroli próbował wręczyć funkcjonariuszom 10 tysięcy złotych łapówki, aby uniknąć zatrzymania, ale został on natychmiast zatrzymany, usłyszał dodatkowy zarzut i teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smocza Arena.pl.
5: Gorąco?

0: Pałku, tylko w KFC.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Radio Yard i największe hity. Przechodzimy teraz do tego, co dzieje się na naszych lokalnych drogach. Już dziś od 16 do 18.30 w związku z organizowanym przez osoby prywatne przejazdem wrotkarzy wystąpią ograniczenia w ruchu drogowym na trasie plac Jana Pawła II, most Władysława Bartoszewskiego, Jana Klemensa Branickiego, Konstantego Ciołkowskiego, Adama Mickiewicza, Świętego Pio, Zwierzyniecka, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Legionowa i plac Jana Pawła II. Te utrudnienia będą miały miejsce dziś już od 16 do 18.30. Przypomnę też, że pojutrze 5 maja od 9.30 do 10.30 w związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni Zgromadzeniem Publicznym mogą też wystąpić ograniczenia w ruchu drogowym i pieszym na trasie Przemarszu ulicami Wisławy Szymborskiej, Lipowej i ulicą Rynek Kościuszki. Do tego przypomnę też, że do 30 maja jeszcze na ulicy Kawaleryjskiej zostały wprowadzone utrudnienia na odcinku od Chorodniańskiej do Grażyny. Utrudnienia te polegają na miejscowym zwężeniu jednego pasa ruchu w kierunku ulicy Sławińskiego. Utrudnienia te związane są z budową miejsc postojowych na powyższym odcinku. No i na czas prowadzenia tych robót ruch pieszy skierowany jest na chodnik po drugiej stronie jezdni, więc też o tym należy pamiętać. Poza tym, aktualnie na drogach bez większych utrudnień, ruch jak najbardziej płynny. Po wszystkich uroczystościach związanych właśnie z dzisiejszym świętem Konstytucji 3 maja. No teraz pozostało nam świętować jedno ze świąt w kalendarzu świąt nietypowych, więc Dzień Słońca, także korzystajcie, pamiętajcie na drogach, aby jechać ostrożnie. Sytuacja, jeśli chodzi o warunki dla kierowców, jest jak najbardziej na plus, także na drogach nic nieoczekiwanego nie powinno Was dzisiaj spotkać.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
2: Stop, nie przepłacaj. Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga, przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
9: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
10: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K Choroszcz.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
14: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
15: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
0: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
8: I po reklamie.
16: I to jest weekend
17: z Radiem Yard.

0: Radio Jak. Największe hity.
1: 16 już lada moment, a o 16, no wiadomo, Pololista. Niedziela, godzina 16, także rozpoczynamy Pololistę Radio Yard, także za kilka minut wracam do Was, a teraz zostawiam Was jeszcze troszeczkę z największymi hitami po 16. No zobaczycie, co tam w Pololiście się zadziało.

0: I to jest Weekend z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
3: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
2: Nie. To ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
3: A ile to kosztuje?
2: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
3: Jesteś pewny?
2: Tak. LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
3: To prawie jak za pół ceny.
2: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. LWDkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
4: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530-944-444.
9: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
10: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
11: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
1: I po reklamie. Jest 16.
12: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
13: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
12: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
14: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
15: Przy okazji kondycja się poprawia.
16: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, Konstytucja?
15: Konstytucja to jest najważniejszy chyba
14: dokument,
15: prawda? I to trzeba cenić.
12: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tzw. nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
17: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
12: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
18: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
12: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwtkonstrukcje.pl.
12: Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.
19: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: To Lolista w Radio Yard.
21: Radio Yard i największe hity. Mamy godzinę 16, a więc to oznacza jedno. Pololistę Radia Yard czas zacząć przy niedzieli. No chyba odpowiednia pora. Dawid Tymiński, dzień dobry. Już za chwilę wracam do was. Zobaczymy, jak wyglądało notowanie tydzień temu, ale póki co dwa utwory w rytmach dobrego disco polo właśnie teraz.

0: Radio Yard.
1: Największe hity.
2: Radio Yard i największe hity. Jak wyglądało notowanie Pololisty w ubiegłym tygodniu? Właśnie teraz to sprawdzimy. Na miejscu 7 Loveras jak Napalm, miejsce 6 After Party Mystic, Dobrze widziałeś, co brałeś, miejsce 5 Crazy Boys, Tyle słów, miejsce 4 Topki, Miły pan, Defis, Za wszystko i za nic, miejsce 3 Minimal, Dla mnie bije twe serce, miejsce 2 Agia, Zostań ze mną i miejsce 1 Skolim i Blanka, utwór Niewinna. W polo propozycjach Maciek Kasprzyk, Krótki list, Masters i Junior US, Polecimy do New Yorku i Barty, Dlaczego. Już za chwilę rozpoczynamy Pololistę Radio Yard, ale jeszcze zanim to trochę tanecznych, dobrych, największych disco polowych hitów.

0: Coca-Cola Zero 850 ml 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero 850 ml 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... To i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
5: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii. 530 944 444.
7: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
8: I po reklamie.
9: Radio Yard.
10: Radio Yard.
9: Największy hit.
10: Radio Yard.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
0: Największy hit.
1: Radio Yard.
2: I przechodzimy do miejsca siódmego. Rozpoczynamy pololistę utworem Barty i Dlaczego, czyli awans polo propozycji. No i szczęśliwa siódemka zasłużona Barty i Dlaczego przed nami.
0: Miejsce siódme. Pololista
1: w Radio Yard.
2: Przechodzimy teraz do pierwszej polo propozycji, a jako pierwsza polo propozycja królowa, prawdziwa królowa i królowa też ubiorów scenicznych, czyli Etna i Zabieraj Graty. No myślę, że jak tak powiem, to nie skłamię, bo naprawdę stroje, które Etna ma na scenie, robią niesamowite wrażenie. I proszę bardzo, nowość od Etny, Zabieraj Graty jako pierwsza polo propozycja.
0: Polo propozycja.

0: Nie.
1: Pololista w Radiu Yard.
2: Przechodzimy do miejsca szóstego naszego notowania pololisty Radio Yard, a na miejscu szóstym dziś Afterparty i Mystic, Dobrze widziałeś, co brałeś. Utwór, który zdominował TikToka, ale też naszą pololistę, był już kolejny tydzień w zestawieniu, także na miejscu szóstym właśnie ten kawałek przed nami teraz.
1: Miejsce szóste.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezo rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
3: Hanbud. Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, Twoja przestrzeń marzeń.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
14: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
0: I po reklamie.
15: To jest Radio Yard.
0: Przechodzimy teraz do miejsca piątego. Tutaj awans z miejsca siódmego, czyli Lovelace jak napalm. Zobaczcie, jeśli wam się podoba, widać, że się podoba. To oczywiście na ten kawałek głosujcie.
15: Miejsce piąte.

0: Pololista w Radiu Yard.
1: Reklama. Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament, twój jacht, twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
2: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
3: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
2: Nie. To ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
3: A ile to kosztuje?
2: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
3: Jesteś pewny?
2: Tak. LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
3: To prawie jak za pół ceny.
2: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. LWDkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
4: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
5: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
6: 697 150 150.
7: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
1: I po reklamie. Minęła 17.
9: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
10: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
11: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
10: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
12: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
10: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
9: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
13: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
9: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prevosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Bruchbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
9: Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe w kolejnych dniach. Przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10 do 15 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: Polo Lista w Radiu Jar.
15: Radio Jar i największe hity 17 na zegarach, także... Przypomnijmy, jak wyglądała tamta godzina, jeśli chodzi o zestawienie pololisty. Lovelace jak napalm na miejscu 7, 6 miejsce Afterparty i Mystic, dobrze widziałeś, co brałeś. Miejsce 5, Crazy Boys, tyle słów. A w polopropozycjach Maciek Kasprzyk, krótki list i Masters oraz Junior US, polecimy do New Yorku. Przed nami jeszcze 4 miejsca, jedna polopropozycja. To już za chwilę, ale zanim to jeszcze dwa kawałki w rytmach dobrego disco polo, żeby znów wkręcić się w ten klimat. I ja za chwilę do Was wracam.

0: Radio
1: JARD. Największe hity.
2: Przechodzimy do miejsca czwartego. Na miejscu czwartym trio, ale czteroosobowe, bo topki to są dwie panie, miły pan i Defis. Ale ogólnie, jeśli patrzeć na zespoły, to trio i za wszystko i za nic. Ten utwór ma taki tytuł, spadek z miejsca pierwszego, ale no w tamtym tygodniu i dwa tygodnie temu, dwa tygodnie porząd na miejscu pierwszym, więc naprawdę wynik nie bardzo dobry. Topki, miły pan, Defis, za wszystko i za nic na miejscu czwartym. Jeżeli chcielibyście, żeby wrócił ten utwór do podium, to wiecie, co robić. Głosujcie na stronie radio.jart.pl w zakładce Pololista.
3: Miejsce czwarte.

0: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbuilt. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbuilt w Kurjanach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
1: Hanbuilt.
2: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
6: Świat okularów, świat okularów, świat okularów.
7: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
6: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
7: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
6: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
7: i minus 35% na szkła.
6: Świat okularów.
8: Świat okularów.
9: Świat okularów.
10: Giełda Staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda Staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
11: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
12: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
13: I po reklamie.
14: Pololista
15: w Radiu

0: Radio Yard. Radio Yard.
1: Radio Yard i największe hity. Przechodzimy teraz do kolejnej polopropozycji. A jako kolejna polopropozycja dziś utwór, który stworzyliśmy razem w duecie z zespołem Disco Boys, czyli Disco Boys i Ryder Vabank. Premiera miała miejsce 3 dni temu, w czwartek. Także mam nadzieję, że już słyszeliście. Jeżeli nie, to zapraszam bardzo gorąco. Posłuchajcie, sprawdźcie. No i dajcie znać, jak wam się ten numer podoba.
2: Polo propozycja.

0: Polista.
1: Pololista
2: w Radiu Yard.
3: Podium dziś otwieramy utworem od naszych gości z ubiegłego tygodnia, czyli Minimal dla mnie bije twe serce. Jeżeli lubicie takie klimaty disco polo, trochę włoskie, to Minimal jest, myślę, że strzałem w dziesiątkę. Minimal dla mnie bije twe serce dziś na miejscu trzecim, a jeśli wam się podoba, no to wiecie co robić.
1: Miejsce trzecie.

0: Pololista w Radiu Yard.
1: Jeżeli byliście wczoraj w kompleksie Art nad Zalewem w Wasilkowie, to na pewno widzieliście koncert artystki, która nazywa się Agia. W tamtym tygodniu Agia z utworem Zostań ze mną była w miejscu drugim pololisty Radia Yard. No i dziś bez zmian, bez spadku, Agia Zostań ze mną. Jak widać, ten utwór naprawdę Wam się podoba. Agia Zostań ze mną. Jeżeli uważacie, że powinien skoczyć na miejsce pierwsze, no to głosujcie.
2: Miejsce drugie.

0: Reklama.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament. Twój jacht. Twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
12: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
13: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga! Do końca miesiąca. Szeroki wybór. Trafna decyzja. Salon Ekspert. Ulica Przędzelniana 60. Centrum Handlowe Fasty. Białystok.
14: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
15: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
16: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
15: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
16: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
15: A papierologia?
16: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
15: Serio? To dawaj kontakt.
16: Promień Energii. 530 944 444.
0: I po reklamie.
17: Radio Jar.
18: Największe hity.

0: Pololista w Radiu Yard.
1: Radio Yard i największe hity. Przed nami miejsce pierwsze, a na miejscu pierwszym już pewnie się domyślacie, jaki utwór się uplasował. No niesamowite wyświetlenia w ciągu dosłownie może tam półtorej tygodnia. Coś niesamowitego. Z Colin Blanco i Niewinna. Jednym słowem, tu nie ma co za dużo mówić. Na pewno ten kawałek słyszeliście, na pewno wam się podoba, bo nie bez powodu na miejscu pierwszym. Jeżeli uważacie, że powinien się utrzymać, to głosujcie na niego. Z Colin Blanco, Niewinna, to jest miejsce pierwsze naszego dzisiejszego notowania Pololisty Radia Yard. No i ja tym samym fajnym, miłym akcentem zostawiam was z tym utworem. Dziękuję bardzo, że byliście razem z nami o 18:00. Można już głosować w najnowszym notowaniu Pololisty Radia Yard. Czekam na wasze głosy i słyszymy się ponownie w Pololiście za tydzień w sobotę o 16:00. Dawid Tymiński, do usłyszenia i miejsce pierwsze teraz przed nami. Cześć.
2: Miejsce pierwsze.

0: Halo Lista w Radiu Jar.
1: Reklama.
2: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26. Firma kamieniarska Niemeńska, producent pomników granitowych. Oferujemy szeroki wybór kamieni naturalnych z całego świata. Wykonujemy pomniki klasyczne, nowoczesne oraz urnowe z dbałością o każdy detal. W tym roku świętujemy jubileusz 45-lecia działalności. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do naszej siedziby w Grabówce przy ulicy Jodłowej 10D. Zaufaj lokalnej firmie z tradycją. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 504 243 643 lub odwiedź stronę www.kamieniarska.pl. Firma kamieniarska Niemeńska. Sztuka w kamieniu.
0: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
3: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
4: 697 150 150.
1: I po reklamie. Jest 18.
5: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPID.
6: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
5: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych np. w sytuacjach kryzysowych.
7: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
5: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
5: Dzisiaj jeszcze bardzo przyjemny, ciepły, słoneczny wieczór, ale od jutra już do Polski zaczną wpływać deszczowe chmury, przyniosą burze, a zostawią za sobą trochę chłodniejszą pogodę, raczej 10 do 15 stopni. Tak ma wyglądać cały przyszły tydzień.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
10: Hop!
11: Na top!
12: W Radiu Yard!

0: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
1: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
0: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
1: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
0: A papierologia?
1: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
0: Serio? To dawaj kontakt.
1: Promień Energii 530 944 444.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: I po reklamie.
5: Hop na top.
6: W Radiu Jak.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Galeria imienia Ględzińskich zaprasza na wystawę Chlorofil i krew, którą będzie można oglądać do 16 maja. Chlorofil i krew to cykl obrazów inspirowanych podlaską tkaniną dwusosnową. Jak zapowiada artystka, w pracach pojawią się uproszczone znaki, które multiplikowane tworzą ornament i wchodzą ze sobą w różnorodne relacje. Motywy roślinne i zwierzęce stają się tu słownikiem symboli, opowiadającym o podobieństwie, powtarzalności, zależności i integralności świata natury, a także o kruchości życia, przemocy i dominacji. Autorką prac jest Irmina Staś, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiowała w pracowni profesora Leona Tarasewicza. Artystka podkreśla, że w projekcie, odwołując się do techniki tkaniny dwusosnowej, ogranicza paletę barwną do kontrastowych zestawień na jednolitym tle, a dekoracyjne kompozycje malarskie odnoszą się do relacji i współzależności świata roślin i zwierząt. Projekt jest także próbą zwrócenia uwagi na wartość lokalnej tradycji oraz dziedzictwa sztuki użytkowej i ludowej. Projekt został zrealizowany w ramach stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na spektakl Halka Stanisława Moniuszki. Jedno z najważniejszych dzieł polskiej opery przedstawione w nowej inscenizacji w reżyserii Michała Znanieckiego. Twórcy proponują odczytanie Halki jako uniwersalnej opowieści o miłości, wykluczeniu i społecznych mechanizmach obojętności. Historia tytułowej bohaterki, kobiety zranionej i odrzuconej, zostaje tu pokazana nie tylko jako dramat jednostki, ale także jako ponadczasowa historia obecna w różnych kulturach i epokach. Szczególnym elementem realizacji jest wprowadzenie włoskiej wersji językowej, która, jak podkreślają twórcy, nie zmienia tożsamości dzieła, lecz pozwala spojrzeć na nie z nowej perspektywy. Oderwanie od narodowych przyzwyczajeń otwiera przestrzeń dla uniwersalnych emocji i relacji wpisanych w muzykę Moniuszki. Inscenizacja odchodzi od realistycznego przedstawiania świata na rzecz symbolicznej opowieści o wspólnocie i jej obojętności wobec tragedii jednostki. Ważną rolę odgrywa tu postać Halki, której historia ukazana zostaje poprzez perspektywę pamięci i doświadczenia, jako głos, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Twórcy stawiają pytania o granice empatii, odpowiedzialności i o to, czy dobroć pozbawiona odwagi nie staje się formą współudziału. Spektakl zostanie zaprezentowany 15 maja, premiera włoskiej wersji językowej oraz 16 maja, premiera polskiej wersji językowej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników opery oraz wszystkich, którzy chcą odkryć klasyczne dzieło w nowej, współczesnej interpretacji.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Nie Teatr zaprasza 10 maja o godzinie 18 na recital Lecha Dyblika, aktora filmowego, teatralnego i pieśniarza. To spotkanie słowno-muzyczne będzie miało charakter osobistego rachunku sumienia. Artysta znany m.in. z filmów Wojciecha Smarzowskiego oraz popularnych seriali, tym razem wystąpi w roli barda, dzieląc się z publicznością refleksjami opartymi na własnych doświadczeniach. W jego opowieściach nie zabraknie zarówno humoru, jak i momentów skłaniających do głębszej zadumy. Jak zapowiadają organizatorzy, recital będzie poruszającą opowieścią o życiu, trudnych wyborach, nadziei i sile drugiego człowieka. To spotkanie z artystą, który z dużą szczerością i odwagą mówi o swoich przeżyciach, tworząc przestrzeń do wspólnego przeżywania emocji. W programie znajdą się również utwory inspirowane muzyką kresową i wschodnią oraz autorskie interpretacje pieśni, wykonywane charakterystycznym, głębokim głosem artysty. Całość przybierze formę żywego dialogu z publicznością, pełnego bliskości i autentyczności. Lech Dyblik jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występował m.in. na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, a na ekranie pojawił się w wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły mu role w serialach Świat według Kiepskich i Pierwsza Miłość, a także udział w filmach takich jak Róża, Wołyń czy Pod mocnym aniołem. Artysta od lat rozwija również swoją działalność muzyczną. W 2010 roku wydał album Bandycka Dusza.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Podlaski Instytut Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach miejskich 6. Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej i Sztuk Wizualnych – Piktogramy. Przesłuchania odbędą się 12 maja o godzinie 9 w Spodkach w Białymstoku. Do udziału zaproszeni są przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku. Uczestnicy zaprezentują się w dwóch kategoriach artystycznych – recytacji i śpiewie. W czterech grupach wiekowych – przedszkolaki, klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Hasłem tegorocznej edycji jest pytanie: jawa to czy sen? A motto przeglądu zaczerpnięto z książki Dom dzienny, dom nocny autorstwa Olgi Tokarczuk. Podczas eliminacji jury wytypuje uczestników, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu na szczeblu wojewódzkim.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: portowia.pl. Home and Yacht w Mikołajkach. Portowia.pl. Twój apartament, twój jacht, twoje jezioro. Wejdź na portowia.pl i wybierz styl życia na własnych warunkach.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
10: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
11: I po reklamie.
12: Hop na top.
13: W Radiu Yard.

0: na top w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
4: Nocne maratony filmowe Helios prezentują mini-maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini-maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
1: I po reklamie. Minęła 19.
5: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 km od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
6: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
7: No i każdy korzysta właśnie, czy ma ciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
8: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
9: Czyli jak Państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
8: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to już wszędzie pogoda.
9: Mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
8: próbujemy.
9: Stópki.
8: Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
5: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
5: Piękny wieczór, prawie bezchmurny i ciepły zachód słońca dzisiaj już kilka minut po 20. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni, ale od północy płynąć będą do nas deszczowe chmury, które przyniosą burze. W kolejnych dniach temperatura znacznie spadnie.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: Hop! Na top! W Radiu Yard!

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
6: Hop na top.
7: W Radiu Yard.

0: Prosty przepis. Zaprasza Anita Oksentowicz.
1: Cześć. Tu Anita z bloga prostyprzepis.blog. Dzisiejszy temat audycji: domowy chleb z pestkami. Czy pamiętacie ten zapach? Ciepły, otulający, który rozchodzi się po całym domu. Tak pachnie prawdziwy domowy chleb, jeszcze gorący, z chrupiącą skórką i miękkim, wilgotnym środkiem. Chleb, który nie potrzebuje dodatków, a jeśli już, to wystarczy odrobina masła. Podlasie, tu tradycja spotyka się z zapachem świeżego pieczywa. W tym regionie domowe wypieki to nie tylko kuchnia, to historia, wspólnota i rytuał przekazywany z pokolenia na pokolenie. Na Podlasiu chleb powstaje powoli, z szacunkiem, na naturalnym zakwasie, z lokalnej mąki i w ciepłych, aromatycznych piecach. To nie przemysł, a rzemiosło. Każdy bochenek to opowieść o rodzinie, o ziemi, o tradycji, a jego naturalnego i prawdziwego smaku nie da się podrobić. Na Podlasiu wypiek chleba to część kultury, głęboko zakorzeniona w historii i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dawniej kluczową rolę odgrywały tradycyjne piece chlebowe z gliny i kamienia. To właśnie one, dzięki swojej konstrukcji, zapewniały równomierne pieczenie, nadając chlebowi chrupiącą skórkę i wyjątkowy aromat. Dziś niestety coraz trudniej o takie piece. Zastępują je nowoczesne piekarniki elektryczne, które choć praktyczne, nie oddają w pełni klimatu dawnych wypieków. Ale to nie znaczy, że tradycja zanika. Wręcz przeciwnie, coraz więcej osób stara się ją pielęgnować, adaptując stare receptury do współczesnych warunków. Bo prawdziwy smak chleba nie tkwi wyłącznie w piecu, lecz w czasie, cierpliwości i użyciu dobrych składników. Tradycja pieczenia chleba żyje, nawet jeśli dziś zamiast dymiącego pieca mamy elektryczny piekarnik. Chcesz poczuć Podlasie? Zacznij od kromki chleba. I dziś opowiem Wam właśnie o chlebie, który możecie upiec sami. Bez maszyn, sztucznych dodatków i bez pośpiechu. Z prostych składników, które być może już macie w domu. Mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, woda, sól i coś jeszcze. Pestki słonecznika, które dodają chrupkości i wartości odżywczych. Co ważne, nie potrzebujecie specjalnych foremek ani zakwasu. Ten przepis jest idealny dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pieczeniem. A efekt zaskoczy każdego i smakiem, i zapachem. Co będzie potrzebne? Blaszka keksówka o wymiarach około 33 na 14 cm oraz składniki. 600 g mąki pszennej, 400 g mąki żytniej, 50 g świeżych drożdży, 1 łyżka soli, 2 łyżeczki cukru, 2 łyżeczki octu, 600 ml ciepłej wody, 400 ml piwa jasnego, 1/2 szklanki pestek słonecznika oraz pestki do posypania chleba. Brzmi prosto, bo takie właśnie jest. A teraz krok po kroku. Odmierzamy w misce pół litra ciepłej wody, w drugiej misce łączymy składniki sypkie. Mąkę pszenną i żytnią, sól, cukier. Do składników sypkich dolewamy wodę z rozpuszczonymi drożdżami. Mieszamy drewnianą łyżką bez potrzeby zagniatania. Pół szklanki pestek słonecznika prażymy na suchej patelni, uprażone dodajemy do chlebowego ciasta. Następnie przygotowujemy kolejne pół litra rozsworu. 400 ml piwa plus 100 ml wody oraz 2 łyżeczki octu. Wlewamy stopniowo do masy chlebowej, ciągle mieszając. Na koniec dokładnie wszystko raz jeszcze mieszamy. Tak przygotowane ciasto odstawiamy pod przykryciem do wyrośnięcia. Czas około 1 godzina. Gdy ciasto nam już podrośnie, ugniatamy je drewnianą łyżką. W ten sposób pozbywamy się spulchnionej objętości, a następnie przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Czasami też smaruję blaszkę smalcem wieprzowym i to daje nam naprawdę genialny efekt. Wciskamy ciasto do dna foremki i wyrównujemy powierzchnię tak, aby ciasto było równomiernie rozłożone. Zostawiamy, aby ponownie podrosło. Następnie piekarnik rozgrzewamy do 220 stopni, wyrośnięty chleb spryskujemy wodą, posypujemy pestkami słonecznika i ponownie moczymy delikatnie wodą. Można to zrobić spryskiwaczem lub ręcznie. Chleb wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w trybie góra-dół, a po chwili zmniejszamy temperaturę do 200 stopni. Proces pieczenia trwa około 40 minut, aż skórka będzie pięknie zarumieniona i chrupiąca. Gdy chleb się upiecze, wyłączamy piekarnik i czekamy około 5 minut i dopiero po tym czasie wyjmujemy nasz chleb z piekarnika, a bochenek z formy i studzimy w kratce. Chleb należy wyjąć po chwili z foremki, ponieważ może po wystygnięciu przykleić się i będziemy mieli problem z łatwym wyjęciem go z blaszki. I to wszystko. Bez chemii, bez polepszaczy. Ten chleb to wspomnienie dzieciństwa. Spróbujcie zrobić taki wypiek w najbliższy weekend. Obiecuję, kiedy wyjmiecie go z piekarnika, a w domu rozejdzie się ten cudowny aromat, poczujecie coś więcej niż tylko głód. Poczujecie radość z rzeczy prostych i prawdziwych. Życzę smacznego i do usłyszenia przy kolejnym aromatycznym temacie.
0: Prosty przepis w Radiu Jad. Zaprasza autorka bloga o podlaskich smakach Anita Oksentowicz.

0: na top w Radiu Yard.
1: Jest 20.
2: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
3: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
2: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
4: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
2: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
4: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jan Zieliński, Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Francuzów Sadio Dumbie i Fabiana Rebula 4-6, 6-3, 10-6 i awansowali do półfinału debla turnieju tenisowego w Madrycie. To ich trzeci wygrany mecz w tej imprezie. Przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona w walce o finał będą rozstawieni z numerem trzecim Finn Harry Heliovara i Brytyjczyk Henry Patten. Mira Andrijewa została zaś pierwszą finalistką turnieju tenisowego kobiet w Madrycie. Rosjanka pokonała po trwającym godzinę i 40 minut meczu Amerykankę Hayley Baptiste 6-4, 7-6. Andrijewa w finale zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Anastazją Potapową. Siatkarki budowlanych Łódź po raz pierwszy w historii zostały mistrzyniami Polski. Kończą zatem sezon z podwójną koroną, bo wcześniej triumfowały w Pucharze Polski. A w finałowej rywalizacji siatkarzy po dwóch meczach mamy remis. Michał Waszkiewicz.
6: Triumf budowlanych Łódź to niespodzianka, bo zdecydowanymi faworytkami były broniące tytułu siatkarki Deweloper Suleszów. Ale w decydującym meczu przegrały u siebie z Łodziankami 1-3. Wspaniałe uczucie, mówi libero budowlanych Justyna Łysiak.
7: Szczerze powiem, że to jest coś przepięknego. Niesamowity, myślę, mecz na ogromnych emocjach. Jestem niesamowicie szczęśliwa. Wygrałyśmy tak naprawdę wszystko w tym sezonie, co mogłyśmy wygrać. Wygrałyśmy puchar, teraz to złoto.
6: Bodzianki mistrzami Polski zostały po raz pierwszy w historii. A w plus lidze po dwóch meczach finałowych jest 1-1, bo Bogdanka Luk Lublin wygrała wczoraj z Aluron Wartą Zawiercie 3-1, głównie dzięki znakomitej postawie Wilfredo Leona.
8: Zadowolone się wygrywaliśmy. Teraz będziemy zanalizować, co zrobiliśmy tutaj dobrze, a co nam tam nie poszło, siebie skombinować i szukać ten balans, no i naprawić nasze grania. No.
6: Trzeci mecz w sobotę w Sosnowcu.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Marcin Budziński zajął drugie miejsce na piątym etapie wyścigu kolarskiego dookoła Turcji w klasyfikacji generalnej. Najwyżej z Polaków na 21 miejscu jest Piotr Pękala, liderem pozostaje Kolumbijczyk Iwan Sosa. Zakończenie wyścigu w niedzielę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
2: Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burzę i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
1: Dobry wieczór w Radiu Jard.

0: Radio Yard.
1: Piękne i sympatyczne głosy, jakie uśmiechy.
2: Super muzyka, ekstra kawałki.
3: Radio Yard.
4: Reklama.
5: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrabki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Dobry wieczór.
0: W Radiu Yard.

0: Dobry wieczór w Radiu Jard.
1: Mamy 21.
2: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
3: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
2: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
4: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
2: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
4: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
2: Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burze i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.
0: Dobry wieczór w Radiu Jard.

0: Największe hity.
1: Radio Yard.
2: Dużo jeżdżę, akurat także w samochodzie słucham prawie cały dzień.
3: Cały czas słucham Radio Yard.
4: Lubię za rzetelność.
0: Największe hity. Dobry wieczór w Radio Yard.

0: Dobry wieczór
1: w Radiu Jar.
2: Jest 22.
3: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
4: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
3: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
5: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
3: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
5: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
3: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
3: Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burzę i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.
0: Dobry wieczór
1: w Radiu Jard.

0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
1: Krzywe, suchary i leśne ścieżki. Dotychczas znałem suchary jako część wojskowych racji żywnościowych w postaci bardzo mocno wysuszonych, twardych ciastek, przez które podczas ich konsumpcji przewija się taki aromatyczny smak kminku. Ale gdy zwiedzałem sale wystawowe Muzeum Przyrodniczo-Leśnego we wsi Krzyże w powiecie suwalskim, dowiedziałem się, że na Suwalszczyźnie słowo suchary określa całą grupę bodajże w sumie 19 różnej wielkości jezior polodowcowych znajdujących się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Etymologia tego słowa zapewnie wywodzi się od określenia suchy, a może nawet pusty, gdyż te najczęściej bezodpływowe jeziora nie są zarybione i nie żyją w nich jakiekolwiek ryby. A powodem tego jest w tych jeziorach bardzo wysoki poziom kwasów humusowych, pochodzących od zalegających na ich dnach takich obumarłych drzew iglastych, jakichś tam krzewów i mchów, co absolutnie nie sprzyja rozwijaniu się tam roślin i odżywczych dla ryb substancji organicznych. Na dodatek jeszcze na takich suchych jeziorach występuje zjawisko tak zwanego plo, czyli powstawania w pobliżu ich brzegów pływającego i powiększającego się na powierzchni wody takiego dość gęstego kożucha z najczęściej obumarłych leśnych roślin, które utrudniają po prostu proces fotosyntezy. Tym niemniej w wodach tych jezior toczy się bogate życie fauny wodnej, reprezentującej świat wodnych bezkręgowców, takich jak muchówki, chrząszcze, malży czy też pająki wodne, które po prostu doskonale potrafią znosić to zakwaszenie. Aby zobaczyć te przedziwne, ale nadzwyczaj malownicze suchary, należy koniecznie kupić bilet wstępu i kartę wstępu do parku i już bez przeszkód wybrać się na wędrówkę po doskonale oznakowanych trasach, nazywanych tam ścieżkami edukacyjnymi. Jedną z nich, rozpoczynającą się tuż obok budynku dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, jest oznakowana zielonymi znakami ścieżka, oczywiście o nazwie Suchary. Jej długość wynosi w zależności od wybranej marszruty od 2,5 do 5 km i ma swój start od jakby powitalnej bramy, która otwiera drogę do 7 oznakowanych miejsc w lesie, na których ustawiono świetnie takie informujące nas tablice informacyjne o spotykanych tam prawdziwych cudar wigierskiej natury. A po drodze, idąc po świetnie przygotowanej trasie, biegnącej na jej początku po drewnianych podestach, a później w większości przez gęsty las i podmokłe lęgi, przez takie ścieżki, przy towarzyszącym mi śpiewie odgłosach jesiennych ptaków, podziwiałem okazy starych puszczańskich dębów. Są tam wiązy, graby, szara wierzba, olsze, brzozy, osiki, jesiony, i wiele innych ciekawych gatunków drzew, które też są tam takimi specjalnymi tabliczkami pooznaczane. Podczas tego łatwego spaceru mijam po kolei jeziora określane na mapach jako Suchar 1, Suchar 2, potem jest maleńkie jeziorko Suchar 3, chyba najciekawsze z nich to Suchar 4, by w drodze powrotnej nieco odpocząć nad jeziorem Czarnym, dobrze zagospodarowanym, ze stanicą wodną i na koniec dojrzeć przez krzaki i drzewa tafle jeszcze jeziora Krzywe. Trasa jest okrężna, więc tylko nieco zmęczony, ale zdrowo dotleniony, bez problemu trafiam na parking przed siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego. A gdyby ktoś chciał bardziej dogłębnie poznać piękno Wigierskiego Parku, to istnieje tam łącznie chyba 5 ścieżek edukacyjnych o różnej długości, ale o podobnym poziomie trudności, do czego usilnie zachęcali mnie kompetentne, bardzo gościnne i wszystko wiedzące panie prowadzące Parkowe Biuro Informacji Turystycznej.
0: Wędrówki po regionie. Dobry wieczór w Radiu Jard.

0: Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Podlaskim.
1: Współpraca archeologów i poszukiwacze skarbów. Hubert Lepionka.
2: Każdy z nas, spędzając razem z rodziną niedzielny poranek, na pewno kojarzy liczne programy prezentujące badania wykopaliskowe, odkrycia na terenie Egiptu, na terenie Polski, na terenie Europy. I wielu z nas narodziła się taka chęć poznawania tych naszych przeszłych dziejów, tego co było kiedyś, sprawdzenie lokalnych legend, lokalnych historii. Część z nas wybrała drogę studiów archeologicznych i została profesjonalnymi archeologami, a później odnajdując swoją pracę w muzeach, na uniwersytetach czy firmach archeologicznych. A część z nas, zainspirowani tymi odkryciami, ruszyło do zakupu detektora metali i następnie do poszukiwań tych małych, drobnych historii, które działy się tuż obok nas, przy naszym domu. W aktualnym prawie polskim jest tak, że poszukiwania zabytków za pomocą wykrywaczy metali są jak najbardziej możliwe i legalne do wykonywania. Wymagany jest do tego tak naprawdę nieduży wniosek do konserwatora zabytków. Załączamy oczywiście zgody właściciela, ponieważ musimy szanować własność prywatną, wchodząc na pola i lasy ludzi, którzy je posiadają. I następnie możemy rozpocząć nasze poszukiwania. Ten wniosek na poszukiwanie zabytków jest o wiele łatwiejszy niż to, co muszą złożyć archeolodzy, bo archeolodzy, składając takie pozwolenie na badanie naukowe, to nie tylko muszą właśnie złączyć te podstawowe rzeczy, ale też muszą cały czas wykazywać swoje doświadczenia, uprawnienia, a także i program. Program badań, który jest opiniowany przez konserwatora zabytków. W ostatnich czasach obserwujemy rozwój zainteresowania poszukiwaniami zabytków wśród ludzi. Powstają nowe stowarzyszenia, grupy zainteresowane na konkretne tematy, czy to II wojny światowej, czy to I wojny światowej, czy to samych też na przykład ostatnich naszych powstań narodowych, powstania listopadowego, powstania styczniowego. Myślę, że warto tutaj podkreślić działalność zwłaszcza jednej grupy. Grupy wolontariuszy, grupy pasjonatów, która powstała na naszych terenach, nazywają siebie Magna Silva, ponieważ są grupą eksploracyjną Stowarzyszenia Wielki Las. Jest to grupa nieduża, paru osób zainteresowanych właśnie badaniami przeszłości, ale to, co warte jest podkreślenia, badaniami legalnymi i badaniami etycznymi. Razem z nami, z archeologami z Muzeum Podlaskiego, realizujemy badania Puszczy Knyszyńskiej pod względem biografii ludzi, którzy tam żyli, korzystali właśnie z samej puszczy przez lata. I takim pięknym przykładem naszej współpracy jest odkrycie skarbu monet i złotych, i srebrnych na terenie puszczy. Odkrywcą tego skarbu jest pan Tadeusz Kozak, który w trakcie swojego dnia wolnego, bo wtedy najczęściej się realizuje właśnie te hobby, w trakcie regularnych poszukiwań natrafił na początku na złotą monetę, a następnie na monety srebrne złożone w takim niedużym rulonie tuż pod ściółką samej ziemi. Pan Tadeusz, wiedząc, że w tym momencie widzi przed sobą nie pojedyncze znalezisko takie luźne, po prostu zagubione, tylko coś intencjonalnie złożonego do ziemi, niezwłocznie powiadomił kierownika poszukiwań, powiadomił konserwatora zabytków, ale także powiadomił nas, archeologów z Muzeum Podlaskiego. Wszyscy razem niezwłocznie ruszyliśmy na to miejsce i to, co miałem okazję sam doświadczyć, to właśnie było nie tylko, że same znalezisko, które było bardzo, bardzo istotne, ale też i emocje, i to satysfakcję z dokonania tego odkrycia. Sam skarb też był niezwykle interesujący, ponieważ ta złota moneta to był dukat holenderski z 1633 roku ze zjednoczonych prowincji właśnie Niderlandów. Moneta złota bardzo popularna w początkach XVII wieku, stanowiące mniej więcej to, z czym my dzisiaj traktujemy franka szwajcarskiego czy dolara amerykańskiego jako właśnie taką formę waluty pewną, wszędzie akceptowaną. Wraz z monetą było jeszcze 68 monet srebrnych. To były monety wydane przez Zygmunta III Wazę. Monety półtoraki, trojaki, czyli różne formy samego grosza. Były używane w codziennym rynku pieniężnym, w codziennym obrocie. Bardzo interesujące jest też miejsce znalezienia, bo tutaj też nie opowiadam dokładnie, w którym miejscu został znaleziony, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby miejsce zaroiło się od nielegalnych poszukiwaczy zabytków, ale miejsce jest o tyle istotne, że zostało znalezione głęboko w puszczy i najprawdopodobniej było związane właśnie z przetwórstwem gospodarki leśnej, czyli to, co mogła wtedy puszcza w tej wczesnej nowożytności dostarczyć, czyli mówimy tutaj oczywiście o drewnie, mówimy tutaj o produktach pochodnych typu miody, typu futra, to czyli to, co mogliśmy tam jeszcze znaleźć, ale też i rzeczy związane z produkcją i dystrybucją rudy darniowej, która była bardzo popularna na naszych terenach, czego świadkiem są na przykład nazwy miejscowości. Znana wszystkim nam dobrze Kuźnica, dlatego tak się nazywa, ponieważ były tam kuźnie, które przerabiały tą rudę darniową występującą w tym terenie. Niezwykle istotne jest to, że ten skarb też jednocześnie jest sam w sobie bardzo interesujący naukowo, ale też jest takim przejawem dobrej współpracy i odpowiedzialności obywatelskiej panów poszukiwaczy z Magna Silva. Bardzo istotne też takim, nie wiem, czy proroctwem w pewien sposób, czy czymś, co mogło zapowiadać, jest maksyma, która widniała właśnie na tym dukacie. Tam było napisane po łacinie Concordia res parve crescunt, czyli zgoda buduje małe rzeczy. To jest, pokazuje, że przy zgodzie możemy więcej osiągnąć i to było niejako właśnie pewne proroctwo, które wynikało z samego skarbu, ale też i współpracy archeologów i poszukiwaczy. Skarb znajduje się już teraz w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Był prezentowany w ramach zabytku miesiąca i cieszył oczy zwiedzających. Niedługo prawdopodobnie znajdzie się też na kolejnych wystawach numizmatycznych czy archeologicznych.
1: Mówił Hubert Lepionka.
0: To była Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstała we współpracy z Muzeum Podlaskim.

0: regionie w Radiu Yard. Zaprasza Lech Pilecki.
1: Koterka, uroczysko w gminie Mielnik. Dziś jestem w uroczysku Koterka w gminie Mielnik. Na położonej wśród lasów Lące, koło wsi Tokary, zwanej przez ludność uroczyskiem Koterka, latem 1852 roku, w dniu uroczystości poświęconej Trójcy Świętej, który w kalendarzu juliańskim przypada w 49 dniu po Wielkanocy, miejscowej kobiecie Eufrozynie Iwaszczuk, która tego świątecznego dnia zbierała tam sztaw, objawiła się Matka Boska. Zaskoczonej podczas tej pracy kobiecie Matka Boska przypomniała, że Pan Bóg w dekalogu 10 przykazań powiedział: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A więc wierni tego dnia, zamiast pracować, powinni poświęcić go na modlitwy w świątyniach i odpoczynek. Dlatego też ona i mieszkańcy tych okolic, nie przestrzegający tego boskiego przykazania, zostaną wkrótce srogo ukarani morowym powietrzem. Duchowni z pobliskiej cerkwi we wsi Tokary i okoliczni mieszkańcy w miejscu tego cudownego objawienia Matki Boskiej postawili krzyż, spod którego prawie natychmiast wytrysło cudowne źródełko. Jego woda uzdrowiła wielu chorych, którzy szukając ratunku, uzdrowienia lub w podzięce za powrót do zdrowia stawiali w uroczysku wotywne krzyże, których małą cząstkę nadal można tam na tym cmentarnym obiekcie zobaczyć. A w 1855 roku, po blisko 3 latach od tego objawienia Matki Bożej, miejscową okolicę, tak jak głosiła przepowiednia, nawiedziła epidemia morowego powietrza, w wyniku czego śmierć dosięgła wówczas wielu ludzi. Po latach usilnych starań u władz cerkiewnych i nie zawsze, jak się okazało, przychylnych władz świeckich, aby w akcie przebaczenia u Pana Boga win okolicznych mieszkańców wznieść na tym uroczysku świątynię, to wreszcie po 3 latach jej budowy w 1912 roku udało się ze społecznej zbiórki funduszy zrealizować budowę cerkwi w Koterce, którą uroczyście wyświęcono pod wezwaniem wszystkich strapionych radość. Po II wojnie światowej wieś Tokary, w której obrębie leży cerkiew w uroczysku Koterka, została podzielona na dwie części nową granicą państwową, w wyniku czego główna parafialna cerkiew pozostała po stronie białoruskiej, a Koterka po stronie polskiej i uzyskała statut cerkwi parafialnej odległej o około 2-3 km wsi Tokary. Z jej parkingu, tego cerkiewnego parkingu, w prześwicie drzew widać słynny graniczny mur dzielący dzisiaj Polskę i Białoruś, a wejściową tablicę informacyjną zdobią skromne nekrologi o osobach pochodzących z różnych krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy stracili życie podczas jej nielegalnego przekraczania. Trzeba przyznać, że cerkiew w Koterce, zbudowana na planie krzyża, drewniana, o konstrukcji zrębowej, błękitna w kolorze, z lamanym czterospadowym dachem krytym blacho, zwieńczonym nad ikonostasem cebulastą kopułką, jest jedną naprawdę z najpiękniejszych na Podlasiu. Niezbyt duża, jakby kameralna budowla, nad wejściem której góruje czweroboczna wieża z ostrosłupowym hełmem, zachwyci każdego, komu uda się wejść do jej praktycznie najczęściej zamkniętego wnętrza. Feria kolorów ścian, sufitów, artyzm dwurzędowego ikonostasu, mnóstwo obrazów, fresków, ikon i sakralnych utensylii, niezbyt intensywnie oświetlonego podczas nabożeństw wnętrza, w większości woskowymi świecami wotywnymi, nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter. Z Białegostoku do Koterki jest tylko nieco ponad 100 km, ale warto je pokonać, aby znaleźć się w świątyni, przypominające swoim wnętrzem prawdziwe baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.

0: Dobry wieczór w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
1: I po reklamie. Minęła 23.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest północ.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Minęła druga.
0: Największe hity non-stop
2: w Radiu Yard.